Tym i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Ponton Radio i wszystko gra.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Ciężko chora Polka sprowadzona z Pekinu jest już w szpitalu. Zaczął się długi weekend, mamy więcej policyjnych patroli na drogach. Młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach od dziś obowiązkowo w kasku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 24-letnia Polka ewakuowana z Chin nadal jest w bardzo poważnym stanie. Ma rzadkie powikłania nowotworowe. Klaudia została dziś sprowadzona samolotem wojskowym z Pekinu do Wrocławia. Jest już na intensywnej terapii w wojskowym szpitalu we Wrocławiu. Mama studentki Joanna Uciechowska była w samolocie.
1: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. Podróż się udała. Klaudia dobrze zniosła ten lot. Teraz czekamy na polepszenie stanu zdrowia. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
0: Rodzina zbierała pieniądze na transport, ale będzie mogła przeznaczyć te pieniądze na leczenie i opłacenie leczenia w Chinach, które kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To cztery

0: wolnego. Eksperci mówią, że na ceny last minute nie ma co liczyć. I to mimo tego, że na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc noclegowych. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
0: Tyle kosztuje typowy dwuosobowy pokój ze śniadaniem za dobę. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy. Prognozuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni. 11 policjantów doznało obrażeń w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem przez sprawcę. Tenże sprawca oskarżył Polaka o napaść na tle rasowym. Zamieszki potępił premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
3: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
0: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z łódzkiej drogówki. Kaski będą też wręczane najmłodszym zdającym egzamin na kartę rowerową. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 dzień czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
4: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
0: Uczestnicy imprezy mogą liczyć na strefę gastronomiczną i wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności. Jutro ciepło od 20 do 26 stopni, najcieplej w okolicach Wielkopolski, Dolnego Śląska, województwa opolskiego. Ale znowu prawie w całym kraju może padać. Przeważnie będzie to deszcz przelotny, miejscami na zachodnich krańcach Polski możliwe też burze.
5: Radio i wszystko gra.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

Dotychczasowy rejon eksploatacji dróg publicznych w Chełmie nie miał odpowiedniego zaplecza technicznego. W ten sposób rozpoczęto artykuł na łamach sztandaru ludu 27 lipca 1971 roku.

0: Z dalszej części dowiadujemy się o szczegółach. Prowizoryczne i szczupłe pomieszczenie nie posiadało urządzeń socjalnych. Kłopot ten załoga ma już poza sobą. Trwająca od połowy 69 roku budowa nowej bazy dobiega właśnie końca. Przy ulicy Podgórze 2 wzniesiono piękny obiekt. W piętrowym budynku administracyjnym oprócz biur mieści się świetlica, punkt felczerski, bufet pracowniczy, umywalnia i szatnia. Obiekt otrzymał centralne ogrzewanie i instalację wodno-kanalizacyjną. Okazale prezentuje się budynek warsztatów mechanicznych. Wykonano także 3 kanały do kontroli stanu technicznego samochodów i sprzętu drogowego. W warsztatach urządzi się również szatnie dla załogi, natryski i wyposaży odpowiednio pokój śniadaniowy. W późniejszym okresie nastąpi dalsza rozbudowa bazy. Powstaną garaże na sprzęt, wiaty, utwardzi się plac, stary budynek rejonu przejmie w użytkowanie Wojewódzki Zakład Transportu i Maszyn Drogowych.
1: Oczywiście należy notatkę rozpocząć od wyjaśnienia skrótu, czyli rejon eksploatacji dróg publicznych w Chełmie. Trzeba przyznać, że rzeczywiście w tym momencie taka instytucja zarządzała drogami na terenie miasta i okolic, chociaż oczywiście też należy zwrócić uwagę, że te instytucje zajmujące się takim działaniem rozwijały się tak różnorodnie i często tutaj dochodziło do zmian organizacyjnych, co owocowało zmianami w nazewnictwie. Początkowo w zasadzie były takie zarządy powiatowe dróg publicznych, no a w tym momencie właśnie w latach 50. na podstawie przyjętych wtedy ustaleń powołano rejony eksploatacji dróg publicznych. No i ta placówka w Chełmie, w zasadzie oddział lubelskiej placówki, w tym momencie była taką główną instytucją, a informacja dotyczy ważnego wydarzenia. Jeśli chodzi o tę instytucję, budowa bazy przy ulicy Podgórze, no w zasadzie tak przy obecnym rondzie, więc właściwie te tereny znajdowały się przy ulicy Włodawskiej, no ale rzeczywiście taki adres funkcjonował. No mamy dosyć szczegółowy opis, co tutaj właściwie powstała w ramach tej inwestycji. Ten biurowiec, dosyć szczegółowo opisany, istnieje do dzisiaj. Też jest taką dosyć charakterystyczną budowlą, no i całe zaplecze. Teren dosyć spory. No oczywiście instytucja pod nazwą Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych istniała tylko do pewnego momentu. W latach 70. jednak zaczęto tutaj wprowadzać zmiany. Z czasem zaczęły się pojawiać powiatowe zarządy dróg publicznych. Z czasem jeszcze inne nazwy. W pewnym momencie rozdzielono jakby ten element zarządzający drogami od tej części, która zajmowała się remontem i budową dróg. No i w pewnym momencie przy ulicy Podgórze pojawiło się przedsiębiorstwo robót drogowych. No i chyba z tą nazwą najczęściej to miejsce jest kojarzone, bo właściwie w latach 90. pod taką nazwą właśnie instytucja funkcjonowała. No oczywiście w kolejnych latach uległa pewnym przekształceniom. To już było zależne od sytuacji na rynku. Przez wiele lat rzeczywiście była to instytucja niezwykle ważna, zatrudniająca sporo osób, a więc takie jeszcze jedno kolejne przedsiębiorstwo w zasadzie związane z funkcjonowaniem Chełma w czasach PRL. Jest!

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, format A3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co? Udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
7: Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. A przed wami kolejny hit odkurzony w Radiu Bonton. To miejsce, gdzie zdmuchujemy kurz z winyli i CD, które zdefiniowały brzmienie minionych dekad. Dzisiaj przenosimy się w połowę lat 80. Czas, gdy muzyka spotykała się z kinem, a wielkie nazwiska szukały oddechu poza swoimi macierzystymi zespołami. Oto opowieść o strachu, technologii i głosie, którego nie da się zapomnieć. Przed nami Mike and the Mechanics i ich przełomowy debiut Silent Running. Rok 1985 był dla fanów Genesis wyjątkowy. Phil Collins podbijał świat solo, a Mike Rutherford, basista i gitarzysta grupy, postanowił założyć własny warsztat mechaniczny. Mike and the Mechanics nie był zwykłym zespołem, ale projektem, do którego Rutherford zapraszał najlepszych fachowców. Mike chciał sprawdzić się jako kompozytor bez presji bycia liderem. Do współpracy przy Silent Running zaprosił B.A. Robertsona. Panowie stworzyli utwór, który brzmiał nowocześnie, mrocznie i filmowo. I nie ma w tym przypadku, bo piosenka trafiła do ścieżki dźwiękowej filmu science fiction On Dangerous Ground. Rutherford miał nosa do wokalistów. W zespole było ich dwóch, ale to Paul Carrack nadał Silent Running tę niesamowitą głębię. Carrack, znany wcześniej z grupy Ace czy Squeezy, udowodnił tutaj, że jest jednym z najlepszych soulowych głosów w historii rocka. Tekst piosenki jest mroczniejszy niż mogłoby się wydawać. Opowiada o podróżniku w czasie, który próbuje ostrzec swoją rodzinę przed nadchodzącą katastrofą i wojną, wiedząc, że nie może nic zrobić. Fraza "Can you hear me? Can you hear me running?" to krzyk rozpaczy przez barierę czasu. Teledysk, w którym występuje syn Rutherforda, tylko potęguje to klaustrofobiczne wrażenie niebezpieczeństwa. Pod względem technicznym Silent Running to majstersztyk produkcji lat 80. Za konsoletą zasiadł Christopher Nail. Słyszymy

charakterystyczne dla tamtej ery syntezatory, ale osadzone w bardzo surowym, niemal zimnowojennym klimacie. Choć Mike Rutherford jest gitarzystą, w tym utworze gitara służy głównie budowaniu tekstury, a nie popisom. Utwór stał się ogromnym hitem, docierając do 6. miejsca na amerykańskiej liście Billboard Hot 100, co było ogromnym sukcesem dla nowego projektu Muzyka Genesis. Silent Running to piosenka o komunikacji, której nie ma, i o świecie, który pędzi ku przepaści. Ale przede wszystkim to genialna melodia, która mimo upływu prawie 40 lat wciąż brzmi świeżo i niepokojąco. Zapnijcie pasy, przenosimy się w czasie. Mike and the Mechanic w swoim najpotężniejszym wydaniu.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Ekotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który z

0: Na hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
13: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
12: Newsy, goście i twoja muzyka.
14: Od poniedziałku do piątku, od 12.
15: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika, 52.
16: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Bo i to radio.

Bonton Radio.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędności.

0: płatnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Ciężko chora Polka sprowadzona z Pekinu jest już w szpitalu. Zaczął się długi weekend, mamy więcej policyjnych patroli na drogach. Młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach od dziś obowiązkowo w kasku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 24-letnia Polka ewakuowana z Chin nadal jest w bardzo poważnym stanie. Ma rzadkie powikłania nowotworowe. Klaudia została dziś sprowadzona samolotem wojskowym z Pekinu do Wrocławia. Jest już na intensywnej terapii w wojskowym szpitalu we Wrocławiu. Mama studentki Joanna Uciechowska była w samolocie.
1: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. Podróż się udała. Klaudia dobrze zniosła ten lot. Teraz czekamy na polepszenie stanu zdrowia. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
0: Rodzina zbierała pieniądze na transport, ale

0: będzie mogła przeznaczyć te pieniądze na leczenie i opłacenie leczenia w Chinach, które kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego. Eksperci mówią, że na ceny last minute nie ma co liczyć. I to mimo tego, że na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc noclegowych. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
0: Tyle kosztuje typowy dwuosobowy pokój ze śniadaniem za dobę. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy, prognozuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni. 11 policjantów doznało obrażeń w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem przez sprawcę. Tenże sprawca oskarżył Polaka o napaść na tle rasowym. Zamieszki potępił premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
3: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
0: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z Łódzkiej Drogówki. Kaski będą też wręczane najmłodszym zdającym egzamin na kartę rowerową. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 dzień czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
4: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
0: Uczestnicy imprezy mogą liczyć na strefę gastronomiczną i wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: A w pełnym wydaniu za niecałe pół godziny między innymi ważne wskazówki dla kierowców. Trzeba wiedzieć, że funkcjonariusze będą kontrolować prędkość i trzeźwość kierowców. Sprawdzą również, czy pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci są przewożone zgodnie z przepisami. Chełmianie mogą już zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Miasto przeznaczy na ich realizację 3 miliony złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Jutro ciepło od 20 do 26 stopni. Najcieplej w okolicach Wielkopolski, Dolnego Śląska, województwa opolskiego. Ale znowu prawie w całym kraju może padać. Przeważnie będzie to deszcz przelotny. Miejscami na zachodnich krańcach Polski możliwe też burze.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Dzień dobry, witam w ten piękny, wydłużony weekendowo poranek. Czwartek zrobił nam prezent i powiedział, dzisiaj zwalniamy tempo. Więc jeśli właśnie przeciągacie się pod kocem, patrzycie kawę albo planujecie ucieczkę nad jezioro, bardzo dobra decyzja. A z Radiem Bonton będzie jeszcze lepsza. Kamil Bukowski, dzień dobry.

Dziś w Kościele Katolickim Święto Bożego Ciała, a imieniny obchodzą m.in. Karol, Franciszek, ale także Dacjan, Saturnina, Kwiryn i Pacyfik. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że z życzeniami przychodzimy do Was jako pierwsi, więc bądźcie szczęśliwi. Tego Wam życzymy. Mamy także Dzień Wolności i Praw Obywatelskich oraz Dzień Drukarza. Słońce wstało o 4.18, zajdzie o 20.50, więc dzień potrwa jakieś 13 godzin i 40 minut, ale umówmy się, dni wolne powinny być dłuższe o co najmniej 5 godzin. Chyba się ze mną zgodzicie. Bardzo możliwe, że część z Państwa właśnie rozpoczyna niezwykły czwartek, tylko nieformalny dzień planowania, jak zamienić jeden dzień ustawowo wolny w 4 dni świętego spokoju. Ale jestem dobrej myśli, że Wam się to uda, bo trzeba przyznać, że jako naród jesteśmy w tej dyscyplinie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
6: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony.

0: W kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Dziś w radiu tematy lekkie, łatwe i przyjemne, dlatego przechodzimy sobie do gołębi, które, umówmy się, mają fatalny PR. Dla wielu osób są po prostu latającym problemem miejskim, tymczasem prawda jest dużo ciekawsza. Przez ponad 5000 lat służyły ludziom jako posłańcy, dostarczały wiadomości starożytnym Egipcjanom, ale też pomagały podczas wojen światowych, a jeden z nich, Czerami, uratował życie blisko 200 żołnierzy. Mało tego, pomagają w walce ze szczurami, bo wyjadają im jedzenie. Do tego posiadają naturalny system nawigacyjny oparty m.in. na polu magnetycznym Ziemi i potrafią wrócić do domu z odległości ponad

tysiąca kilometrów. No a niektórzy z nas gubią się we własnym mieście. Znam taki. Więc następnym razem, kiedy zobaczymy gołębia na rynku, pamiętajmy, być może patrzymy na potomka ptaka, który przez tysiące lat dostarczał informacje szybciej niż niejedna współczesna aplikacja.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Na program zaprasza sponsor Alupoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: Za chwilę lokalne informacje, czyli wszystko to, co dzieje się najbliżej nas. Bez wielkiej polityki, za to z tematami, które naprawdę spotykamy później na ulicy czy w sklepie. Już teraz posłuchajcie na 104,9 FM.
15: Jest 7.30, lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad. To początek długiego weekendu. Samochody wypełnią trasy wyjazdowe, kierowcy ruszą na krótkie urlopy, rodzinne spotkania czy turystyczne wypady. To czas, gdy kilka minut pośpiechu może kosztować znacznie więcej niż tylko opóźnienie podróży. Policja przypomina, im większy ruch, tym większa odpowiedzialność każdego uczestnika ruchu. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości kierowców. Sprawdzą również, czy pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci są przewożone zgodnie z przepisami. Przed wyjazdem warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie stanu technicznego auta i zaplanowanie trasy. Eksperci podkreślają, że jednym z najgroźniejszych przeciwników kierowcy pozostaje zmęczenie, które może spowolnić reakcję równie skutecznie jak alkohol. Policjanci przypominają także o nowych przepisach. Od wczoraj rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kaskach ochronnych. Mundurowi apelują o rozwagę, cierpliwość i szacunek na drodze. Przypominamy, trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego Chełma na 2027 rok. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. W ramach tej kwoty można zgłaszać projekty ogólnomiejskie w kwocie do 600 tysięcy, osiedlowe do 210 tysięcy oraz projekty z zielonego budżetu w kwocie do 300 tysięcy złotych. Mówi Dagmara Zając, rzecznik praw mieszkańca Urzędu Miasta Chełm.
16: Proszę pamiętać, że w tym roku obowiązuje nowa uchwała dotycząca budżetu obywatelskiego. Formularze wniosków oraz uchwałę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej chelm.budzet-obywatelski.org

0: także w Urzędzie Miasta Chełm. Dodatkowo w czerwcu planowane są dwa spotkania konsultacyjne w Urzędzie Miasta Chełm, podczas których mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc i odpowiedzi na pytania dotyczące budżetu obywatelskiego.
1: Szczegółowe informacje o regulaminie budżetu można uzyskać pod numerem 82 56 43 326 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy ulicy Obłońskiej 20.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Chełm radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące utworzenia nowego żłobka. Będzie nosił nazwę Żółtaniecki Zakątek. Określono też zasady jego funkcjonowania. Dzięki wsparciu z programów rządowych rodzice będą ponosić jedynie koszty wyżywienia dzieci. Nowy żłobek powstaje w Żółtańcach Kolonii przy ulicy Metalowej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie blisko 4 700 000 zł, z czego ponad 2 800 000 pochodzi z dofinansowania w ramach programu Aktywny Maluch. Jak wyjaśnił podczas posiedzenia radnych gminy sekretarz Paweł Ciechan, samorząd otrzymał wsparcie finansowe zarówno na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3, jak i na późniejsze funkcjonowanie tej placówki. Oficjalne rozpoczęcie działalności żłobka zaplanowano na 1 stycznia przyszłego roku. Władze gminy przewidują, że rekrutacja do placówki zacznie się wczesną jesienią. Najwięcej dyskusji wzbudziły kwestie finansowe. Radni ustalili miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie na poziomie 1500 zł. W praktyce rodzice nie będą jednak ponosić tego kosztu. Dzięki programowi Aktywny Rodzic świadczenie będzie pokrywane ze środków państwowych. Ustalono też dzienny koszt wyżywienia na poziomie 30 zł na jedną osobę.
2: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Sagittarius.
1: Przed nami drogowy raport sytuacyjny. Marcin Petruk za moment powie, gdzie jedzie się płynnie, a gdzie auta postanowiły ustawić się w procesję. Dziś chyba mało mamy takich miejsc, ale Marcin Petruk to sprawdzi.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
4: Rozpoczął się długi weekend, a wraz z nim wzmożone kontrole policji. Ruch w Chełmie jest mniejszy niż zwykle, ale większy może panować poza miastem, zwłaszcza że tradycyjnie sporo osób kieruje się na działki lub na wypad wypoczynkowy. Wraz z mundurowymi apelujemy o rozsądek za kierownicą, nieprzekraczanie prędkości i niewsiadanie za kółko po alkoholu. Policja będzie prowadziła kontrole z użyciem laserowych mierników, nieoznakowanych radiowozów, dronów i mobilnych urządzeń do badania technicznego pojazdu. Także jeżeli planujecie dalszy wyjazd, warto też sprawdzić, czy auto jest na pewno sprawne i czy ma chociażby pełne oświetlenie.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Na godzinę 8 przygotowaliśmy najważniejsze informacje i prognozy pogody, która w długi weekend potrafi być ważniejsza niż poziom baterii w telefonie. To wszystko za niespełna 10 minut w Radiu Bonton 104.9 FM.
1: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
6: To jest Bonto.

0: Większy ruch na drogach i więcej patroli zaczął się długi weekend. Poniedziałkowy pożar w hali w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Maja Chwalińska po południu zagra o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z policji w Bydgoszczy.
1: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
0: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia. Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina kapitana tankowca z rosyjskiej floty cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1 i wtedy zaczęły się problemy.
2: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
0: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3.

0: półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na termometrach dziś od 20 do 26 stopni, ale pogoda w kratkę. Trochę słońca, ale też przelotne opady deszczu. Możliwe w całej Polsce, a na zachodzie możliwe także burze.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Minęła ósma, czyli oficjalnie weszliśmy w tryb nie wiem, który to dzień tygodnia i bardzo mi z tym dobrze. Mamy czwartek, tak tylko podpowiem. Kalendarz właśnie zmienił się w mini wakacje dla całego kraju, więc dziś nie trzeba gonić. Dziś można żyć jak człowiek chce. Śniadanie bez pośpiechu, spacer bez zerkania na zegarek i radio trochę głośniej niż zwykle. Kamil Bukowski, dzień dobry.
4: Słuchajcie, 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
8: Gość radia Bonton.
9: W kopalni bursztynu Fundusz Operator, niedaleko Lubartowa, w województwie lubelskim oczywiście, dr Lucjan Gazda, geolog z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, odkrył żuchwę walenia w skałach sprzed 38 milionów lat. I to właśnie na ten temat dzisiaj porozmawiamy. Fascynujący niewątpliwie. Dzień dobry, panie doktorze, witam pana na naszej antenie.
10: Dzień dobry, panie redaktor.
9: Gdybyśmy mogli cofnąć się o 38 milionów lat, to co pierwsze zobaczylibyśmy właśnie na miejscu dzisiejszego Lubartowa?
10: No byłoby morze. Morze takie, o jakim marzymy i nad jakie wyjeżdżamy latem, czyli ciepłe, szelfowe morze. Inne morze trochę, gdyż plaże były zielone, co było wynikiem obecności glaukonitu, takiego zielonego minerału. Ciepłe, rozległe, sięgające aż po Karpaty, bo ślady jego mamy nawet na roztoczu. No i w tym morzu pływały różne zwierzęta, no ryby przede wszystkim, ale to jest moment w ewolucji życia na Ziemi, kiedy ssaki ukształtowane na lądzie zaczęły zajmować wolne nisze ekologiczne właśnie w tym morzu, czyli obserwujemy powrót kręgowców, w tym wypadku ssaków, do wody, do oceanu. I ten fragment szczęki tego protowalenia to jest właśnie ten moment, ten epizod, kiedy ssaki lądowe zaczynały zmieniać tryb życia. Nogi przekształcały się w płetwy. Ten nasz waleń z Niedźwiady jest reprezentantem tego epizodu ewolucji.
9: Czy ten, nazwijmy go, polski czy lubelski waleń zmienia to, co dotąd naukowcy myśleli o tym, jak szybko i w jakich kierunkach rosły właśnie te stworzenia?
10: Może nie, bo znaleziska tego typu są znane i w Europie, i na świecie. To jest pierwsze znalezisko protowalenia w Polsce. Ono uzupełnia tak jakby tą zapis ewolucji, ekologii tego zbiornika. Oto miejsce tu na Lubelszczyźnie. No ono jest może bardziej spektakularne od tych amerykańskich, niemieckich czy ukraińskich, no bo tam z reguły te szczątki waleni towarzyszą złożom fosforytu.

0: A u nas no, temu efektownemu kamieniowi, jakim jest bursztyn. Ja sobie nawet tak eufemicznie, może sentymentalnie mówię, że dla tego bursztynu ten protowaleń tracił nogi. No mówi się z reguły tracić głowę dla kogoś lub czegoś, a w tym wypadku waleń tracił nogi. No, jest to pierwszy ssak, który oglądał lubelski bursztyn.
1: A no właśnie, proszę powiedzieć, na czym w tym czasie, gdy doszło do odkrycia tego fragmentu, tego pradawnego stworzenia, były skupione? Czy to było coś, co było przy okazji, czy jednak liczyliście państwo na tego typu znaleziska?
0: Ja cały czas liczyłem. Taka nota nauka, paleontologia nasza powątpiewała. Ja co prawda nie w tekstach naukowych, a w takich działaniach promujących lubelski bursztyn, w tamtym roku na jednej z wystaw pokazałem pewne fragmenty i określiłem je jako kości delfinów. No, większość naukowców powątpiewała, nie wątpili artyści, nawet powstał film o tym protowaleniu autorstwa pani profesor Joanny Polak. Film, który powstał w ramach pleneru, który odbył się w Chełmie pod tytułem Żółte w zielonym, rzecz o lubelskim bursztynie, czyli działania artystyczne tak jakby to wyprzedziły. Ale no samo znalezisko ma charakter przypadkowy. Nikt specjalnie nie szukał tego. No, sam prezes zresztą kopalni funduszu operator podjął ten fragment ze stropu osadów bursztynowych i mi przekazał, no a resztę to już są analizy paleontologiczne, dociekania, które pozwoliły no, opisać ten fragment, odtworzyć wygląd, no i wpisać się na tą mapę tego epizodu ewolucji u zarania ery kenozoicznej.
1: Czyli to już chyba jest fragment odpowiedzi na moje pytanie, czy w takich odkryciach więcej jest pracy detektywa, jak to pewnie chcieliby widzieć laicy, czy jednak cierpliwości czytania skał?
0: Z mojej strony to było oglądanie wszystkiego, co pojawia się w trakcie udostępniania i eksploatacji przeróbki tych złóż bursztynu. Teraz, jak już wiemy, że jest coś takiego tutaj, zdeponowane przez matkę naturę, no najprawdopodobniej będziemy bardziej wnikliwie szukali, no właśnie na zasadach detektywistycznych, jak pani redaktor powiedziała. No ale teraz, bo jest już motywacja, może uda nam się zebrać więcej elementów tego albo innych waleń. Jest to dość trudne, bo te osady są no, takie ciemne. Bez przemycia w nich nie widać nic. Nawet ten bursztyn żółty, on jest niewidoczny. To trzeba dopiero wymyć i wtedy ten bursztyn zaczyna błyszczeć. Podobnie ze skamieniałościami.
1: I to jest właśnie coś, co pojawiło się i nadało takiego dodatkowego smaku temu, co dzieje się już od dłuższego czasu, czyli właśnie odkrywaniem tego, co mamy na Lubelszczyźnie, właśnie w tamtym regionie w dużych ilościach, czyli jedno z największych złóż bursztynu w Polsce, szacowane na ponad, jeśli się nie mylę, na ponad 2000 ton.
0: No to są różne szacowania, różne prognozy. No na pewno jest to największe złoże w Polsce, bo no, aktualna produkcja nawet no, zdecydowanie przewyższa to, co się dzieje w pasie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że tam jest bursztyn, czyli ten pas nadmorski. To my tutaj eksploatujemy morski. To my tutaj eksploatujemy zdecydowanie

0: zginął w trakcie tej eksplozji meteorytu nad Niedźwiadą. Z tym, że no takie uściślenia czasowe tego momentu upadku meteorytu są w trakcie naszych ciągłych badań. No, w najbliższym czasie ten fragment czaszki zostanie poddany badaniom tomograficznym, żeby ewentualnie stwierdzić lub wykluczyć obecność tego meteorytu w tej kości. Podobnie jak stwierdziliśmy to w tym bursztynie impaktytowym.
1: Piękny przykład tego, czym jest tak naprawdę wszechświat.
0: Tak. No i tutaj nam się odsłania pewien ważny epizod, bo pod hełmem mamy zapisany ten moment tej katastrofy z pogranicza mezozoiku i kenozoiku, czyli kiedy większość organizmów uległa zagładzie. A tutaj mamy ten moment powracania życia i w tym wypadku przechodzenia życia z lądu do oceanów. Odbudowa tych ekosystemów w kenozoiku. Także no, historia bardzo ciekawa i to chyba, że właśnie w Akademii Nauk Stosowanych podjęliśmy temat bursztynu, organizując 11 lat temu pierwszą konferencję, w ubiegłym roku drugą konferencję dotyczącą bursztynu, nie jest przypadkiem. Nie Lublin, mimo że bursztyn sam osobiście nazwałem bursztynem lubelskim, a właśnie hełm stał się taką soczewką ogniskującą wszystkich badaczy bursztynu lubelskiego.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia Bonton był dr Lucjan Gazda, geolog z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
8: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
7: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
8: Tanio i od ręki.
9: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
10: Twoje, moje!
11: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
12: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
13: Co? Za darmo?
11: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
14: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Wspominałem dziś tematy łatwe, lekkie i przyjemne. Będzie teraz o artystach, moi drodzy, ale spokojnie, nie o tych wszystkich dopłatach do emerytur, bardziej o ich zachowaniu. Bo artyści przez lata uczą się, jak skraść publiczności serce. Tymczasem w Indiach zrobił to ktoś, kto nawet nie miał biletu na koncert. Podczas występu Axie Sign, to taka piosenkarka, na scenę wbiegł bezdomny szczeniak, przestraszony, zagubiony i kompletnie nieświadomy, że właśnie przerywa występ i trochę kradnie show. Artystka nie spanikowała, wzięła pieska na ręce i śpiewała dalej, jak gdyby nigdy nic. Publiczność oszalała z zachwytu, a zdjęcia obiegły internet, więc psiak stał się wiralem. No i artystka też, no wiadomo. Jest coś pięknego w tym, że czasem najbardziej zapamiętanym momentem takiego wielkiego wydarzenia nie jest perfekcyjnie zaśpiewany refren czy efekty specjalne. Wystarczy odrobina zwykłej ludzkiej czułości, no bo empatia nadal potrafi zrobić większe wrażenie niż najlepsza scenografia i światła. 104.

0: Reklama.
1: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Jeśli ruszacie na weekendowy reset, zostańcie z nami. Oczywiście za pośrednictwem radia. Za chwilę Marcin Petruk sprawdzi, czy trasa będzie przyjemna, czy raczej ta przyjażdżka będzie testem charakteru i sprzęgła. O tym już za chwilę na 104.9 FM.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Od wczoraj obowiązują nowe przepisy drogowe, które obejmują nie tylko kierowców. Wedle nowego prawa użytkownicy rowerów i hulajnóg elektrycznych mający mniej niż 16 lat mogą ich używać wyłącznie w kaskach ochronnych. Ponadto osoby na hulajnogach nie mogą wyjeżdżać na drogi publiczne, jeżeli mają mniej niż 14 lat. Użytkowników tych jednośladów jest na ulicach coraz więcej, ale też niestety coraz częściej biorą udział w groźnych zdarzeniach. Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
4: W ubiegłym roku było aż 1000 wypadków z udziałem hulajnóg. No i niestety 10 osób poniosło śmierć na drodze. W związku z tym ci użytkownicy powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek. Przy braku można poruszać się jezdnią, ale tylko wtedy, kiedy ograniczenie prędkości jest do 30 km. Czy chodnikiem można poruszać się hulajnogą? Oczywiście tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej, ani drogi o tej prędkości dopuszczalnej do 30 km. Prędkość, jaka obowiązuje dla hulajnóg, to jest oczywiście do 20 km tylko. Bardzo często widzimy, że te hulajnogi z dużo większą prędkością się poruszają, nawet w internecie

0: Od wczoraj obowiązują również ograniczenia w kursach redukujących punkty karne, ponieważ oczek nie można się już pozbyć za najpoważniejsze wykroczenia.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem

0: Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja. Bonton.

0: Już za chwilę, raptem 10 minut, najnowsze informacje z zagranicy, z Polski, która dziś świętuje i odpoczywa, no i pojawią się też wieści z regionu, a później sprawdzimy pogodę. No bo w czerwcu człowiek potrafi sprawdzić radar opadów częściej niż konto bankowe. Ale oby i tu było obficie. Tak jak na 104.9 FM w Radiu Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.

0: finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. 400 interwencji strażaków po burzach na południu kraju i wymęczony remis w towarzyskim meczu Polska-Nigeria. Miriam Lipińska. Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2 w nocy. Przyczyny wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
1: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
0: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
2: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
0: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Chełm gra o tytuł rowerowej stolicy Polski. Rywalizacja rozpoczęła się w miniony poniedziałek. Odbyły się już rajdy i na

0: Górujące, teraz można dołączyć do tej rywalizacji samemu lub w grupach. Najlepsi mogą liczyć na nagrody. Dzisiaj uroczystości Bożego Ciała. W jaki sposób zostaną zorganizowane w Chełmie? O szczegółach opowiemy w wiadomościach lokalnych o 9:30. Zamiast wyrzucać, można podzielić się tym, co wciąż ma wartość. Taka idea przyświeca akcji charytatywnej Podaj Dalej, związana z inicjatywą Między Nami Kobietami. Przestrzeń wsparcia. Początek tej akcji w najbliższy poniedziałek.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
3: Przelotny deszcz możliwy w całym kraju, ale będą też przejaśnienia. Po południu i wieczorem na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: 9:06 na zegarach, a Polska właśnie funkcjonuje w trybie grille wyciągnięte, walizki w bagażnikach i wiadomość: wyjeżdżamy po procesji, wysłana. I bardzo dobrze. To jest ten moment roku, kiedy człowiek przypomina sobie, że świat potrafi istnieć także poza ekranem laptopa i listą mail. Kamil Bukowski, będę Wam o tym dzisiaj przypominał. Dzień dobry.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: W tym tygodniu mówiłem wam o atakach paniki, które mogą powodować odrealnienie, czyli postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat napadu lęków, które następują w danym momencie. Dzisiaj ponownie powiemy o postrzeganiu rzeczywistości, ale już w mniej gwałtowny sposób. Janek Zieliński, zapraszam. Niedawno opowiadałem wam o rosnących emeryturach, regularnie też informuję was o nowych rozwiązaniach dla pacjentów i potrzebujących w okolicy, przecież dopiero co ruszył nabór na miejsca w chełmskim COM-ie. Jak spojrzymy na twarde dane, to jest lepiej. Przestępczość spada, żyjemy dłużej, zarabiamy więcej. A im dalej sięgniemy w czasie, tym bardziej zauważymy poprawę. No, nie ma co się oszukiwać, że poziom opieki medycznej jest teraz lepszy niż chociażby w erze przemysłowej. Więc jest dobrze, ale tego możemy nie odczuwać. Ba, mamy wrażenie, że jest gorzej, że kiedyś to było. Te procesy mają swoje wyjaśnienia w nauce. W socjologii na przykład nazywamy to społeczną konstrukcją rzeczywistości, czyli projektujemy swoje emocje na stan rzeczywisty. Jak wyjaśnia doktor habilitowany Jarosław Chodak, profesor UMCS z Instytutu Socjologii oraz Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego uczelni, takie procesy zachodzą wskutek naszych uwarunkowań biologicznych. Po prostu natura nas tak ukształtowała. Nie jesteśmy komputerami, jesteśmy ludźmi, a priorytetowym zadaniem dla nas jest przetrwanie. Robimy to na wszelkie możliwe sposoby i analizując sytuację, raczej w pierwszej kolejności przypomnimy sobie coś gwałtownego niż powolną konsekwencję. Raczej skupiamy się na zagrożeniu, gdyż to ono jest takim, powiedzmy, wyraźnym odstępstwem od normy. Dlatego może też wam się wydawać, że na przykład my w radiu mówimy tylko o tragediach. My po prostu relacjonujemy te odstępstwa, co nie znaczy, że wszystko wokół płonie. Ale niestety takie ciągłe przyswajanie złych wiadomości sprawia, że jesteśmy mniej ufni, że bardziej kierujemy się emocjami niż logiką. Tutaj słowami profesora można powiedzieć, że paradoks polega na tym, że nadmierne skupienie na lęku odbiera nam to, co realnie buduje bezpieczeństwo, współpracę i krytyczne myślenie. Dlatego też robię dla was taki program jak Pozytywka. Jest to taka forma przeciwwagi, aby nie skupiać się tylko na tych tragediach. Ja na przykład osobiście lubuję się w zweryfikowanych danych i naukowych publikacjach, wiecie, wszelkiego rodzaju statystykach, tabelkach i tak dalej. Jakoś tak po prostu zauważyłem, że spokojniej i chłodniej patrzę na otaczającą mnie rzeczywistość, więc to ze swojej strony mogę polecić, żeby się nie stresować, a stres w końcu pogarsza naszą kondycję zdrowotną. No i to dzisiaj będzie już na tyle. Dziękuję wam za dziś, życzę wam dobrego odpoczynku, miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: To jest Bon Ton Radio.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
8: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: W długi weekend często ruszamy w Polskę, często w ulubione miejsca, a czasem ryzykujemy, by te nowe stały się ulubione. Mam dla Was propozycje spoza naszego regionu, miejsc może, o których nie słyszeliście, ale warto je odwiedzić. Wiem, bo byłem. Także włączamy tryb Polska w pigułce. Zaczynamy w Kielcach, gdzie Muzeum Hammonda pokazuje, że organy, które zrobiły rewolucję w muzyce, mają polski adres do zwiedzania. Teraz przenosimy się do Zamościa, czyli miasto, które nie powstało przypadkiem, tylko zostało zaprojektowane jako renesansowy ideał. Taki city design sprzed kilku stuleci, no i piękny rynek, naprawdę warto się wybrać. A już w piękną pogodę, tym bardziej. W Wieliczce schodzimy pod ziemię do kopalni soli, która działa od ponad 700 lat i bardziej przypomina podziemne miasto niż klasyczną kopalnię. A co ciekawe, kopalnia w Bochni jest troszeczkę starsza. Także moje propozycje są takie. Mam nadzieję, że z nich skorzystacie, a jeśli nie, to podrzućcie do nas do radia swoje ulubione miejscówki w kraju. To gdzie ruszacie na długi weekend?
1: Bon ton.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
5: Przed nami lokalny serwis. Sprawdzimy, czym dziś żyje region i o czym za chwilę będą rozmawiać ludzie przy kawie, lodach i grillu. Właśnie teraz. Wiadomości lokalne w Radiu Bonton.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 9:30. Eliza Kudalska-Nowosad. W miniony poniedziałek Chełm przystąpił do rywalizacji o miano rowerowej stolicy Polski. Odbyły się już rowerowe wycieczki inaugurujące udział mieszkańców w tym konkursie, ale to nie koniec, można jeszcze samodzielnie dołączyć do zmagań.
7: Zasada jest bardzo prosta. Uczestnicy korzystający z aplikacji Aktywne Miasta zbierają kilometry dla Chełma, a 3 osoby, które w ciągu tygodnia wykręcą najwięcej kilometrów, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe od miasta Chełm. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do aktywności, wspólnej zabawy i regularnej jazdy na rowerze przez cały czerwiec. Każdy kilometr ma znaczenie i realnie wpływa na wynik naszego miasta w ogólnopolskiej klasyfikacji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać Miasto Chełm i rozpocząć rowerową przygodę razem z nami.
6: Mówi Agata Hołub-Welgołąb, kierownik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chełm. Dodatkowo MOSiR zaprasza do udziału w zawodach rowerowych na placu przed miejską halą sportową przy ulicy Granicznej. Odbędą się w sobotę o 10:00. Udział mogą wziąć dzieci i młodzież. Dzisiaj uroczystości Bożego Ciała w Chełmie Centralna. Uroczystość pod przewodnictwem księdza profesora Mirosława Wróbla rozpocznie się o 10:30 w parafii pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Po mszy odbędzie się procesja do 4 ołtarzy. Uroczystość zakończy się na terenie sanktuarium na Górze Chełmskiej. Z kolei wieczorem świętować będzie można w amfiteatrze w Kumowej Dolinie. Tam, jak to się dzieje już od wielu lat, odbędzie się koncert uwielbienia, czyli Wieczór Chwały. Gościem specjalnym w tym roku będzie Witek Wilk, świecki ewangelizator znany z modlitw o uzdrowienie oraz wielu rekolekcji odnowy wiary. Za oprawę muzyczną będzie odpowiadał zespół Teleo. Początek o 19:30. Dla zainteresowanych udziałem chełmskie linie autobusowe uruchomią tego dnia kursy linii numer 20. O godzinie 18:05 ruszy z dworca PKP, natomiast powrotny kurs odbędzie się o 21:45 z przystanku pod górze stacja paliw.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Zamiast wyrzucać, można podzielić się tym, co ma wciąż wartość. Właśnie taka idea przyświeca akcji charytatywnej Podaj Dalej, która odbędzie się już od poniedziałku i będzie trwała do 12 czerwca w godzinach 15-18 w hali MOSiR w Chełmie. Organizatorzy zachęcają, by przynieść ubrania i dodatki w bardzo dobrym stanie, które trafią do wspólnej szafy podczas finałowego wydarzenia 14 czerwca. Jak podkreśla Martyna Kuśniewska z inicjatywy Między Nami Kobietami Przestrzeń Wsparcia. Zebrane rzeczy oraz środki mają pomóc kobietom z Chełma, które odbudowują swoje życie po trudnych doświadczeniach. Akcja obejmuje odzież damską, męską, obuwie oraz dodatki, od torebek i biżuterii po czapki, paski czy okulary. Warunek pozostaje jeden. Rzeczy muszą nadawać się do ponownego użycia tak, by mogły zyskać drugie życie i realnie pomóc innym.

0: Mimo że dziś wszyscy mamy wolne, no dobra, przynajmniej większość z nas, to kultura nie bierze wolnego. Dlatego Monika Łupkowska już za chwilę podrzuci miejsca i wydarzenia, które mogą uratować weekend przed nudą i serialowym maratonem. Bliżej kultury, już teraz.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej 9 czerwca o godzinie 11 odbędzie się spotkanie pod tytułem Nowe Miasto. Historia budowy osiedla Dyrekcji Kolei Państwowych w Chełmie. A więcej o nim opowie mój dzisiejszy gość, Małgorzata Chmielewska z Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
4: Gościem naszego spotkania będzie Magdalena Mąka, pracownik działu historii Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, badaczka dziejów Chełma, autorka publikacji i wystaw poświęconych osiedlu dyrekcji oraz popularyzatorka lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Również laureatka tytułu zasłużony dla miasta Chełm. Tematem naszego spotkania będzie historia powstania osiedla Dyrekcji Kolei Państwowych, jednej z najciekawszych realizacji urbanistycznych II Rzeczpospolitej oraz jednego z najważniejszych przedsięwzięć urbanistycznych na Lubelszczyźnie okresu międzywojennego. W latach 20. XX wieku planowano przeniesienie wschodniej dyrekcji okręgowej kolei państwowych z Radomia do Chełma. W związku z tym powstała koncepcja budowy nowoczesnej dzielnicy w Chełmie, nazwanej Nowym Miastem, zaprojektowanej przez architektów Adama Kuncewicza i Adama Paprockiego. Właśnie centralnym elementem tego projektu było osiedle dyrekcji, czyli zespół mieszkaniowy, a także gmach dyrekcji kolei oraz infrastruktura towarzysząca. Choć wybuch II wojny światowej przerwał realizację pełnych planów inwestycji, osiedle stało się jednym z najbardziej charakterystycznych części naszego miasta i unikatowym przykładem międzynarodowego modernizmu urbanistycznego. Podczas prelekcji uczestnicy poznają okoliczności powstania Nowego Miasta, jego założenia urbanistyczne, architekturę oraz historię mieszkańców. Badania prowadzone przez panią Magdalenę Mąkę zaowocowały wystawą oraz bogatą, ilustrowaną publikacją i osiedle Dyrekcji Kolei Państwowych w Chełmie, która prezentuje archiwalne dokumenty, plany, fotografie oraz historię tej niezwykłej inwestycji. To wszystko Państwo zobaczycie na spotkaniu. Zapraszam we wtorek o godzinie 11 do Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp jest oczywiście wolny. Zapraszam wszystkich zainteresowanych historią Chełma i dziedzictwem kulturowym.
3: Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu Poznaj historię swojego miasta, który przybliża mieszkańcom Chełma ważne miejsca, postacie i zjawiska związane z lokalnym dziedzictwem.
2: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
8: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czas na szybki przegląd wydarzeń z kraju i okolicy, informacje sportowe, do tego prognoza pogody, czyli najważniejsza dziedzina nauki każdego długiego weekendu. I ten też się na to załapał. Zostańcie z nami na 104.9 FM.
1: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
2: Reklama.
4: To jest Ponton Radio.

0: odnaleziono poszukiwany w Małopolsce śmigłowiec. Pilot nie żyje. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w dół. Maja Chwalińska przed szansą gry w finale French Open. Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
1: Tam na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
0: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40 zł. Te ceny będą obowiązywać także jutro. Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
2: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
0: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
3: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jej jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga. Bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
0: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem, około 17:18 z Rosjanką Dianą Schneider.
4: Bonton Radio. Sport. Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś dość ciepło, na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.

0: w całym kraju może przelotnie popadać, a na zachodzie i na południowym wschodzie przelotnie zagrzmi. Będą też jednak przejaśnienia.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Mamy 10.07, czyli porę idealną na drugą kawę, późne śniadanie albo planowanie, czy dziś bardziej jezioro, rower, czy leżak w wersji profesjonalnej. Oczywiście z czymś chłodnym do picia. W długi weekend czas płynie inaczej. Nawet kanapka smakuje lepiej, kiedy nie trzeba jej jeść z jedną ręką na klawiaturze. Przyznacie mi rację chyba. Kamil Bukowski, dzień dobry. Będę z wami do 12.00.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

Wszak wczoraj już o tym wspominałem, ale skoro mamy długi weekend, to przypomnę. 6 czerwca w Chełmie robi się coś, co spokojnie można nazwać miejskim resetem dziecięcej energii. Kumowa Dolina zmienia się w ogromną strefę ruchu, dźwięku i kolorów. Na scenie młodzi wokaliści i tancerze, do tego pokazy karate, yoga dla dzieci, sportowe rywalizacje i aktywności, które trudno zmieścić w jednym oddechu. Do tego konkursy, animacje, dmuchańce i finał, który kończy się wybuchem kolorów Holi. Czyli moment, w którym porządek zostaje chwilowo zawieszony na rzecz czystej radości. Chociaż nie do końca czysty. Ratusz Miejski dorzuca do tego jeszcze logistyczne ułatwienie, specjalna linia autobusowa numer 20, która dowozi uczestników prosto na wydarzenie i można powiedzieć jedno. To dzień, w którym dzieci przejmują przestrzeń, a dorośli przypominają sobie, że ruch bez celu też ma sens. Ale tutaj cel mamy jasny. Dobrze się bawić. 104,9 Bonton.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
0: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
0: Newsy, goście i Twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Przyznam się wam, że ostatnio lubię zerknąć na statystyki i ta może nie jest na dziś, ale zaryzykuję, bo może w nas zrodzić refleksję. Jest taki rodzaj zmęczenia, którego nie widać w żadnym grafiku pracy. Nie ma go w statystykach nadgodzin, nie ma go w raportach, ale bardzo mocno działa na nas każdego dnia. Niestety. Badania pokazują, że przeciętny człowiek potrafi tracić rocznie ponad 400 godzin na same dojazdy. A to w praktyce kilkanaście dni z życia spędzonych w korkach, autobusach, pociągach, w trybie gdzieś pomiędzy. No i można by rzec, no dobrze, ale odpoczniemy. Sęk w tym, że w tym czasie organizm nie odpoczywa. A wręcz przeciwnie, rośnie poziom stresu, układ nerwowy pracuje na wysokich obrotach, a zmęczenie pojawia się jeszcze zanim tak naprawdę zaczniemy właściwą aktywność dnia. I tu pojawia się paradoks. Przyzwyczajamy się do tego tak bardzo, że traktujemy to jak coś normalnego. Więc może by tak po weekendzie poprosić szefa o pracę zdalną albo chociaż na łonie natury. Tak, żeby ten stres zszedł z nas szybciej niż dziś kiełbaski z grilla.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Na kanwie ostatnich wydarzeń w Southampton w Anglii przypominam nasze podejście do osób pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych.
3: No może trochę kontrowersyjny pogląd zaprezentuję, ale Polacy przez wiele lat byli uchodźcami. W związku z tym należy na to spojrzeć ze zrozumieniem. Pewnie są mechanizmy dbania o to, żeby nie trafiali tutaj ludzie, którzy takie zagrożenie ewentualnie by mogli przynieść ze sobą.
4: Trzeba najpierw sprawdzić tych przybyszów. Nie tak o, że my damy i już.
5: Wydaje mi się, że to już i tak jest na porządku dziennym u nas i tak oni są, tylko jeszcze my tego tak nie dostrzegamy u nas w Chełmie, ale tak, myślę, że jest czego się obawiać.
6: Tak, tylko tyle.
7: Obawiam się, ale muszę powiedzieć, że inni przyjeżdżają do nas, my jeździmy również w inne kraje, więc tak, żeby nam nie zakłócało to spokoju, bezpieczeństwa, naszych praw, naszego bytu, naszych poborów.
8: Myślę, że zawsze jakieś tam w głowie jakieś takie lampka może się zaświecić, sceptycyzm, aczkolwiek nie można wszystkich wrzucać do innego worka, uważam.
9: No chyba tak, jest coraz więcej ludzi z innych krajów i trzeba to jakoś zaprzestać.
10: Tak, ja jestem za tym, żeby nie było tutaj żadnych imigrantów i tak dalej, bo jeżeli chodzi o to, że przyjeżdżają tutaj tylko po to, żeby nachapać się pieniędzy, to myślę, że to jest nie fair.
11: Na co dzień mieszkam w Szwecji, więc raczej tak, bo to nie jest dobra sprawa i po prostu w Szwecji, tak jak to dzisiaj wygląda, to nie chcę, żeby tak było w Polsce.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
12: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama. Bonton Radio. Na

0: Za chwilę serwis informacyjny. Sprawdzimy, co wydarzyło się w Polsce, w regionie i w atmosferze, no bo ta ostatnio zmienia nastroje szybciej niż internetowe komentarze. Zostańcie z nami, z Radiem Bonton na 104,9 FM. O 11 wiadomości, a do tej pory jeszcze kilka dobrych kawałków.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
11: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: tragiczny finał poszukiwań śmigłowca w Małopolsce. Burzowe alerty w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie. Resort cyfryzacji pokazał nowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Miriam Lipińska. Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
1: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
0: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
2: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
0: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
0: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty. Jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
0: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W wiadomościach lokalnych o 11.30 powiemy o przeróżnych formach walki o zdrowie Szymka Zelenta, chłopca, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką chorobę genetyczną prowadzącą do stopniowego zaniku mięśni. W jaki sposób mieszkańcy regionu dokładają swoje cegiełki do tego celu? O tym za niecałe pół godziny. 7 czerwca mieszkańcy gminy Leśniowice, ale też goście z regionu spotkają się podczas pikniku rodzinnego na Maczułach. Przygotowano tam wiele atrakcji. Zostanie też otwarty nowy amfiteatr. W Rejowcu Fabrycznym zostanie uruchomiony projekt.

0: projekt usług społecznych dla osób starszych i niesamodzielnych. Zaplanowano m.in. domową opiekę pielęgniarską dla niesamodzielnych osób. Będzie też rehabilitacja ruchowa i poprawa sprawności fizycznej seniorów oraz indywidualny transport dla uczestników, który ułatwi korzystanie z oferowanych usług.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze, ale będą też chwile ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: 11.06 i to już nie jest poranek. To pełnoprawny dzień wolny od wszystkiego, co pika, dzwoni i prosi o krótkie spotkanie online. No nie, nie dzisiaj. Jeśli więc dopiero teraz wchodzicie w rytm, to bez stresu. Długi weekend działa trochę jak powerbank dla ludzi. Powoli ładuje energię, humor i cierpliwość do świata i ludzi. Czyli w sumie to samo, co robi Radio Bonton każdego dnia. Kamil Bukowski, jestem z wami jeszcze przez godzinę.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Będzie teraz trochę o internecie, bo ten potrafi wynieść pomysł na poziom globalnej dyskusji. Tak było w przypadku projektu japońskiego studenta, który stworzył koncepcję biustonosza otwieranego na odcisk palca. Mechanizm działania jest prosty. System biometryczny, który reaguje tylko na jeden wcześniej zapisany wzór linii papilarnych. No, proste jak budowa cepa, mówiąc kolokwialnie. Projekt nazywa się Anti-Cheating Bra, czyli stanik antyzdradzeniowy. I został pokazany w mediach społecznościowych i w krótkim czasie zrobił ogromne zasięgi, czyli kolejny viral. Warto jednak dodać kontekst. Autor później wyjaśnił, że nie był to produkt użytkowy, tylko eksperyment i komentarz społeczny, który miał wywołać dyskusję o technologii i relacjach, a nie trafić do sprzedaży. I jak często bywa w takich przypadkach, internet najpierw reaguje emocją, a dopiero później wraca do faktów, czyli mleko się już rozlało na ten bardzo nowoczesny pastnoty.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
4: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem.

0: Razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
1: Reklama.
2: Za chwilę najważniejsze informacje z naszego regionu, czyli wszystko to, co dzieje się tuż obok i co realnie wpływa na nasze życie. Posłuchajcie na 104.9 FM w Radiu Bonton.
3: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Eliza Kudalska-Nowosad. Jest 11.30. Walka o zdrowie Szymka Zelenta trwa, a wokół chłopca nie brakuje ludzi gotowych nieść pomoc. Mieszkańcy regionu organizują festyny, koncerty, kiermasze i akcje charytatywne, by wesprzeć zbiórkę na kosztowną terapię genową. Do grona osób wspierających małego wojownika dołączyła również znana wokalistka Ania Dąbrowska. W Dzień Dziecka artystka odwiedziła Szymka w jego rodzinnym domu. Spotkanie było dla chłopca i jego bliskich przeżyciem oraz kolejnym sygnałem, że historia walki o jego zdrowie dociera do coraz szerszego grona. Szymek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką chorobę genetyczną prowadzącą do stopniowego zaniku mięśni. Szansą na zatrzymanie jej postępu jest terapia genowa, której koszt sięga około 15 milionów złotych. Pomoc dla chłopca przybiera różne formy. Niedawno Sebastian Radziewicz i Tomasz Kapyś pokonali kajakiem trasę z Dubienki do Włodawy, promując zbiórkę na leczenie Szymka. Każda taka inicjatywa pomaga nagłośnić jego historię i przybliża rodzinę do celu. Choć lokalna społeczność od miesięcy angażuje się w pomoc, zebranie pełnej kwoty wymaga wsparcia z całej Polski. Ważne są udostępnienia w mediach społecznościowych. Razem możemy więcej. W niedzielę mieszkańcy gminy Leśniowice i goście z regionu spotkają się podczas pikniku rodzinnego na Maczułach.
4: Jest to wyjątkowe święto integrujące mieszkańców, ale przede wszystkim całe rodziny będą mogły wspólnie spędzić czas. To wydarzenie, które też promuje kulturę, muzykę, jak również w tym roku otworzona zostanie nowa przestrzeń rekreacyjno-kulturalna, amfiteatr, który został wybudowany właśnie z myślą o atrakcyjności tego miejsca. Uczestników czeka wiele atrakcji, występy dzieci i młodzieży, koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej. Odbędzie się też podczas tego wydarzenia rozstrzygnięcie konkursu Rodzinne opowieści, nasze magiczne miejsca w gminie Leśniowice. Będzie również specjalna strefa dla dzieci.
3: Mówi Anna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. I dodaje.
4: Gwiazdą wieczoru będzie zespół Defist, natomiast wcześniej następnie wystąpią również zespół pieśni i tańca ziemi chełmskiej, zespół Wokalia, a na koniec dyskoteka z DJ Wójcikiem. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, wszystkich słuchaczy Bonton i wszystkich chcących spędzić ten czas, tą niedzielę w pięknej, cudownej atmosferze. Zapraszam serdecznie.
3: Początek o 14.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Rejowiec Fabryczny stawia kolejny krok w rozwoju usług społecznych dla osób starszych i niesamodzielnych. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich miasto ma uruchomić kompleksowy program wsparcia pod nazwą Żyj Bezpiecznie na Jesień Życia. Jest skierowany nie tylko do seniorów, ale także do ich rodzin oraz osób zawodowo zajmujących się opieką. Głównym celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Program będzie realizowany w miejscu zamieszkania uczestników, dzięki czemu pomoc trafi bezpośrednio do najbardziej potrzebujących mieszkańców. W ramach projektu zaplanowano m.in. domową opiekę pielęgniarską dla 10 niesamodzielnych osób, rehabilitację ruchową wspierającą utrzymanie lub poprawę sprawności fizycznej seniorów, a także indywidualny transport dla uczestników, ułatwiający korzystanie z oferowanych usług. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki pozyskaniu środków z zewnątrz, bo całkowita wartość projektu wynosi ponad 456 tysięcy złotych, z czego aż niespełna 434 tysiące stanowi dofinansowanie. Za realizację projektu będzie odpowiadał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Program rozpocznie się we wrześniu i będzie realizowany przez 2 lata.
1: Bonton Radio na dzień dobry.

0: Za chwilę muzyczna kartka z kalendarza. Jarosław Hołota sprawdzi, kto dzisiaj świętuje, kto nagrał hit wszechczasów i dlaczego niektóre piosenki wracają do nas szybciej niż wspomnienia po imprezie.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam was w czwartek, 4 czerwca, z pełną mocą na 104,9 FM. Jeśli szukacie idealnego soundtracku do porannej kawy albo podróży przez miasto, to dzisiejsze zestawienie muzycznych faktów ułożyło się w niesamowitą chronologiczną opowieść. Naszą podróż zaczynamy w roku 1944. 4 czerwca na świat przyszła Michelle Phillips, wokalistka i współzałożycielka legendarnej amerykańskiej grupy The Mamas and the Papas. Michelle świętuje dziś swoje 82. urodziny. To jej ciepły głos współtworzył te niesamowite wielogłosowe harmonie w takich hymnach ery dzieci kwiatów jak California Dreamin' czy Monday Monday. 100 lat dla ikony lat 60. Przeskakujemy do roku 1976, kiedy to w Manchesterze odbył się legendarny koncert grupy Sex Pistols. Na widowni siedziało zaledwie około 40 osób, ale to wystarczyło. Wśród nich byli założyciele takich zespołów jak Joy Division, The Smiths czy Simply Red. To był dzień, w którym narodził się brytyjski punk i alternatywa. W kalendarzu zapisujemy rok 1983, dokładnie 43 lata temu. Na szczycie brytyjskiej listy przebojów królował singiel Every Breath You Take grupy The Police. Sting napisał utwór, który stał się absolutną wizytówką zespołu i jednym z największych radiowych evergreenów w historii muzyki. Zaglądamy do roku 1990. Dokładnie 36 lat temu formacja Depeche Mode wydała na singlu utwór Policy of True, pochodzący z ich kultowego, genialnego albumu Violator. Ten oparty na świetnym, pulsującym basowym riffie numer stał się gigantycznym hitem radiowym i klubowym, udowadniając, że Depesze na początku lat 90. byli absolutnie nie do zatrzymania. Smutna kartka z roku 1997. Dokładnie 29 lat temu odszedł Ronnie Lane, wybitny basista i współzałożyciel legendarnych mod-rockowych formacji The Small Faces oraz Faces, gdzie grał u boku Roda Stewarta. Ronnie był sercem brytyjskiego rock'n'rolla lat 60. i 70., a jego muzyczne dziedzictwo do dziś inspiruje kolejne pokolenia gitarowych zespołów. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnie.

szokowym trzęsieniem ziemi z roku 1984, które na zawsze zmieniło oblicze stadionowego grania. Dokładnie 42 lata temu, 4 czerwca 1984 roku, światło dzienne ujrzał album, który stał się jedną z najlepiej sprzedających się płyt w historii muzyki. Mowa o Born in the USA Bruce'a Springsteena. The Boss wraz ze swoim street bandem stworzył arcydzieło, które przyniosło aż 7 singli w pierwszej dziesiątce list przebojów. Tytułowy numer z charakterystycznym, potężnym uderzeniem perkusyjnym i syntezatorowym motywem stał się absolutnym hymnem, a sam Bruce zyskał status mega gwiazdy i muzycznego rzecznika klasy robotniczej. Zamykając to czwartkowe spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tego majowego i czerwcowego klimatu z 1984 roku. Skoro wspominamy dziś premierę tego genialnego albumu, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM musi wybrzmieć czysta rockowa energia od samego Bossa. To idealny utwór, żeby mocniej chwycić kierownicę, wrzucić wyższy bieg i z pełnym przytupem zamknąć ten czwartek. Przed wami Bruce Springsteen i Born in the USA.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

przed koniec naszego spotkania na dziś. Lecę odpoczywać i wam też życzę miłego odpoczynku. Niech dziś jedynym pośpiechem będzie ten wymuszony decyzją: lody czy gofry, lody czy gofry. Ja jestem Team Lody, moi drodzy. Dziękuję wam za dziś. Słyszymy się jutro. Kamil Bukowski. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: To jest Bonton Radio.

0: ostrzeżenia od synoptyków przed burzami w 6 regionach. Węgierskie media o węgierskich zarobkach Marcina Romanowskiego. Maja Chwalińska czy Diana Schneider dziś pojedynek o finał French Open. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasę wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
1: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
0: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Wiktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik HWG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23 w rankingu WTA, a Chwalińska 114, co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
2: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
0: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
3: Każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdź i zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
0: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Dziś przeważnie pochmurno, ale będą też chwile ze słońcem. Będą też przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Boże ciało, proszę Państwa, a to oznacza dzień wolny. Ci, którzy wzięli sobie jeden dzień urlopu, cieszą się dodatkowo długim weekendem, który rozpoczynamy czwartkowym popołudniem w rytmie dnia. Weekendowy Janek Zieliński z tej strony. Witam Was w Radiu Bonton na 104,9 FM albo na naszej stronie. Miło mi, że zdecydowaliście się zabrać nas ze sobą. Obiecuję, że to będzie trafiona decyzja, bo jak zawsze mamy pod dostatkiem najlepszą muzę pod słońcem i sporo tematów z okolicy, abyście byli na bieżąco. Także zapraszam, kochani.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Mimo że do nowego sezonu siatkarskiej Plus Ligi zostało jeszcze trochę czasu, to przetasowań wokół HKS-u Chełm nie brakuje. Już wiemy, że ze składem pożegnało się aż 6 zawodników. Wszyscy z nich wystąpili w kilkudziesięciu meczach, tak jak przyjmujący Paweł Rusin czy japoński libero Sonae Kazuma. Sprawdzajcie artykuł na stronie Super Tygodnia, by sprawdzić resztę odejść, oraz słuchajcie Radia Bondon, by nie przegapić kolejnych aktualizacji w sprawie naszej lokalnej drużyny.
1: Słuchajcie.

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Twoje, moje!
7: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
8: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Co? Za darmo?
7: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dzisiaj w kronikach miasta Radia Bonton przenosimy się na Włodawską 1. Stoi tam niewielki biurowiec, gdzie znajduje się chociażby lokalny oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy okazji wyborów okoliczni mieszkańcy odwiedzają tam komisję. My natomiast nie o tym, co tam jest dzisiaj, a co było, kiedy ten budynek otwarto i wyblakła dzisiaj farba, była świeżutka i generalnie było czuć nowość na miarę PRL-u lat 70. Bonton Radio

0: Dotychczasowy rejon eksploatacji dróg publicznych w Chełmie nie miał odpowiedniego zaplecza technicznego. W ten sposób rozpoczęto artykuł na łamach sztandaru ludu 27 lipca 1971 roku. Z dalszej części dowiadujemy się o szczegółach. Prowizoryczne i szczupłe pomieszczenie nie posiadało urządzeń socjalnych. Kłopot ten załoga ma już poza sobą. Trwająca od połowy 1969 roku budowa nowej bazy dobiega właśnie końca. Przy ulicy Podgórze 2 wzniesiono piękny obiekt. W piętrowym budynku administracyjnym oprócz biur mieści się świetlica, punkt felczerski, bufet pracowniczy, umywalnia i szatnia. Obiekt otrzymał centralne ogrzewanie i instalację wodno-kanalizacyjną. Okazale prezentuje się budynek warsztatów mechanicznych. Wykonano także 3 kanały do kontroli stanu technicznego samochodów i sprzętu drogowego. W warsztatach urządzi się również szatnie dla załogi, natryski i wyposaży odpowiednio pokój śniadaniowy. W późniejszym okresie nastąpi dalsza rozbudowa bazy. Powstaną garaże na sprzęt, wiaty, utwardzi się plac, stary budynek rejonu przejmie w użytkowanie Wojewódzki Zakład Transportu i Maszyn Drogowych.
1: Oczywiście należy notatkę rozpocząć od wyjaśnienia skrótu, czyli rejon eksploatacji dróg publicznych w Chełmie. Trzeba przyznać, że rzeczywiście w tym momencie taka instytucja zarządzała drogami na terenie miasta i okolic, chociaż oczywiście też należy zwrócić uwagę, że te instytucje zajmujące się takim działaniem rozwijały się tak różnorodnie i często tutaj dochodziło do zmian organizacyjnych, co owocowało zmianami w nazewnictwie. Początkowo w zasadzie były takie zarządy powiatowe dróg publicznych, no a w tym momencie właśnie w latach 50. na podstawie przyjętych wtedy ustaleń powołano rejony eksploatacji dróg publicznych. No i ta placówka w Chełmie, w zasadzie oddział lubelskiej placówki, w tym momencie była taką główną instytucją, a informacja dotyczy ważnego wydarzenia. Jeśli chodzi o tę instytucję, budowa bazy przy ulicy Podgórze, no w zasadzie tak przy obecnym rondzie, więc właściwie te tereny znajdowały się przy ulicy Włodawskiej, no ale rzeczywiście taki adres funkcjonował. No mamy dosyć szczegółowy opis, co tutaj właściwie powstała w ramach tej inwestycji. Ten biurowiec, dosyć szczegółowo opisany, istnieje do dzisiaj. Też jest taką dosyć charakterystyczną budowlą, no i całe zaplecze. Teren dosyć spory. No oczywiście instytucja pod nazwą Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych istniała tylko do pewnego momentu. W latach 70. jednak zaczęto tutaj wprowadzać zmiany. Z czasem zaczęły się pojawiać powiatowe zarządy dróg publicznych. Z czasem jeszcze inne nazwy. W pewnym momencie rozdzielono jakby ten element zarządzający drogami od tej części, która zajmowała się remontem i budową dróg. No i w pewnym momencie przy ulicy Podgórze pojawiło się przedsiębiorstwo robót drogowych. No i chyba z tą nazwą najczęściej to miejsce jest kojarzone, bo właściwie w latach 90. pod taką nazwą właśnie instytucja funkcjonowała. No oczywiście w kolejnych latach uległa pewnym przekształceniom. To już było zależne od sytuacji na rynku. Przez wiele lat rzeczywiście była to instytucja niezwykle ważna, zatrudniająca sporo osób, a więc tak jeszcze jedno kolejne przedsiębiorstwo w zasadzie związane z funkcjonowaniem Chełma w czasach PRL.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy.

0: Laski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja. Bon

0: Jeżeli zostajecie w okolicy na ten dłuższy weekend, to mam dla Was propozycję na sobotę skierowaną do wszystkich rodzin z dziećmi. W amfiteatrze w Kumowej Dolinie odbędzie się miejski festyn z okazji Dnia Dziecka. Od 14 do 19 przewidziane jest mnóstwo kolorowych atrakcji. Jako Radio Bonton wraz z Super Tygodniem pełnimy rolę patrona medialnego nad wydarzeniem, którego program znajdziecie na naszych stronach internetowych. My tymczasem za chwilę słyszymy się w serwisie informacyjnym o 13 w rytmie dnia.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i

0: Nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Unijni ministrowie o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Wieczorem rozpocznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Ciało odnalezione przy wraku rozbitego śmigłowca należy do 30-letniego pilota maszyny, potwierdziła małopolska policja. Szczątki rozbitego helikoptera znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy i wtedy ruszyły poszukiwania maszyny. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Czy przedłużyć tymczasową unijną ochronę Ukraińcom? To jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów w Luksemburgu. Polska, jak zadeklarował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Obecne przepisy w sprawie ochrony dla Ukraińców wygasają w marcu przyszłego roku, ale Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza, że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
1: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
0: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem. A tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Lady Punk.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: A w pełnym wydaniu za niecałe pół godziny między innymi ważne wskazówki dla kierowców. Trzeba wiedzieć, że funkcjonariusze będą kontrolować prędkość i trzeźwość kierowców. Sprawdzą również, czy pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci są przewożone zgodnie z przepisami. Chełmianie mogą już zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Miasto przeznaczy na ich realizację 3 miliony złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma MKSA.
0: Dziś przeważnie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, a na zachodzie i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Dzisiaj mamy dzień drukarza, co jest zabawne, bo wypłata dopiero w przyszłą środę. Jeszcze nie wydrukowali papieru, ale życzę Wam, by tuszu w tonerach nie zabrakło. Człowiek o wyraźnej tuszy, Janek Zieliński z tej strony, chociaż nie liczą mnie w tonach, chyba że chodzi o wagę moich słów. Witajcie w rytmie dnia na falach Radia Bonton. Płyniemy sobie przez to Boże Ciało, a w tej godzinie przed nami serwis lokalny oraz chwila dla planety.

0: Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
0: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
7: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
10: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: zwierzcie się, moi drodzy, przy odbiornikach, bo w Radiu Bonton o zbiórce w szczytnym celu. 14 czerwca w chełmskiej hali Mosir odbędzie się wydarzenie pod szyldem Między nami kobietami Przestrzeń Wsparcia, czyli finał zbiórki ubrań i innych przydatnych rzeczy dla kobiet, które odeszły z przemocowych związków. Zerkajcie na stronę Super Tygodnia do zakładki Nie Przegap. Tam macie pełną rozpiskę tego, co się będzie tam dziać.
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104.9 FM.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Reklama.
1: Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
2: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nawosad. To początek długiego weekendu. Samochody wypełnią trasy wyjazdowe. Kierowcy ruszą na krótkie urlopy, rodzinne spotkania czy turystyczne wypady. To czas, gdy kilka minut pośpiechu może kosztować znacznie więcej niż tylko opóźnienie podróży. Policja przypomina, im większy ruch, tym większa odpowiedzialność każdego uczestnika ruchu. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości kierowców. Sprawdzą również, czy pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci są przewożone zgodnie z przepisami. Przed wyjazdem warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie stanu technicznego auta i zaplanowanie trasy. Eksperci podkreślają, że jednym z najgroźniejszych przeciwników kierowcy pozostaje zmęczenie, które może spowolnić reakcję równie skutecznie jak alkohol. Policjanci przypominają także o nowych

0: przepisach. Od wczoraj rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kaskach ochronnych. Mundurowi apelują o rozwagę, cierpliwość i szacunek na drodze. Przypominamy, trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego Chełma na 2027 rok. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. W ramach tej kwoty można zgłaszać projekty ogólnomiejskie w kwocie do 600 tysięcy, osiedlowe do 210 tysięcy oraz projekty z zielonego budżetu w kwocie do 300 tysięcy złotych. Mówi Dagmara Zając, rzecznik praw mieszkańca Urzędu Miasta Chełm.
1: Proszę pamiętać, że w tym roku obowiązuje nowa uchwała dotycząca budżetu obywatelskiego. Formularze wniosków oraz uchwałę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej helm.budzet-obywatelski.org, a także w Urzędzie Miasta Chełm. Dodatkowo w czerwcu planowane są dwa spotkania konsultacyjne w Urzędzie Miasta Chełm, podczas których mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc i odpowiedzi na pytania dotyczące budżetu obywatelskiego.
0: Szczegółowe informacje o regulaminie budżetu można uzyskać pod numerem 82 56 43 326 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy ulicy Obłońskiej 20.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Chełm radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące utworzenia nowego żłobka. Będzie nosił nazwę Żółtaniecki Zakątek. Określono też zasady jego funkcjonowania. Dzięki wsparciu z programów rządowych rodzice będą ponosić jedynie koszty wyżywienia dzieci. Nowy żłobek powstaje w Żółtańcach Kolonii przy ulicy Metalowej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie blisko 4 miliony 700 tysięcy złotych, z czego ponad 2 miliony 800 tysięcy pochodzi z dofinansowania w ramach programu Aktywny Maluch. Jak wyjaśnił podczas posiedzenia radnych gminy sekretarz Paweł Ciechan, samorząd otrzymał wsparcie finansowe zarówno na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3, jak i na późniejsze funkcjonowanie tej placówki. Oficjalne rozpoczęcie działalności żłobka zaplanowano na 1 stycznia przyszłego roku. Władze gminy przewidują, że rekrutacja do placówki zacznie się wczesną jesienią. Najwięcej dyskusji wzbudziły kwestie finansowe. Radni ustalili miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie na poziomie 1500 zł. W praktyce rodzice nie będą jednak ponosić tego kosztu. Dzięki programowi Aktywny Rodzic świadczenie będzie pokrywane ze środków państwowych. Ustalono też dzienny koszt wyżywienia na poziomie 30 zł na jedną osobę.
2: Bon Ton Radio. W rytmie.

Jeżeli macie ochotę na coś słodkiego, to waszej uwadze polecam Planetę w 5 minut. Za chwilę kolejna część Planeta Danego cyklu w Radiu Bonton. Dzisiaj Kinga Miszczyk wsiada do rakiety SpaceX i zabiera nas w kierunku Marsa. A mówimy o czerwonej planecie, na której kolonizację łasi się coraz więcej bogaczy i coraz więcej z nich tą kolonizację zapowiada. Także warto posłuchać, bo kto wie, może nasze wnuki już tam polecą.

0: sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dziś odwiedzamy planetę, która od stuleci rozpala ludzką wyobraźnię bardziej niż jakikolwiek inny świat poza Ziemią, czyli Mars. Czerwona planeta, bohater książek, filmów i naukowych marzeń. To właśnie tam według wielu planów mogą kiedyś stanąć pierwsi międzyplanetarni osadnicy. Fajnie by było. Mars jest czwartą planetą od Słońca i znajduje się około 228 milionów kilometrów od naszej gwiazdy. Jest mniej więcej dwa razy mniejszy od Ziemi i ma zaledwie 1/10 jej masy. Gdyby ktoś ważył na Ziemi 70 kg, na Marsie jego waga wskazywałaby około 26 kg. Oho, dobra, to ja proszę, przenieście mnie tam. Charakterystyczny czerwony kolor planety pochodzi od tlenków żelaza obecnych w glebie. Mówiąc prościej, Mars jest pokryty kosmiczną rdzą. Nic dziwnego, że starożytni Rzymianie nazwali go imieniem Boga Wojny. Dziś Mars jest światem zimnym i suchym. Średnia temperatura wynosi około minus 60 stopni Celsjusza, a przy biegunach zimą może spadać nawet poniżej minus 120. Atmosfera jest bardzo cienka i składa się głównie z dwutlenku węgla. Jednak nie zawsze tak było. Na powierzchni odkryto wyschnięte koryta rzek, dawne jeziora i minerały, które powstają tylko w obecności wody. Wszystko wskazuje na to, że miliardy lat temu Mars był znacznie cieplejszy i wilgotniejszy. Prawdopodobnie posiadał nawet oceany. Naukowcy sądzą, że planeta utraciła pole magnetyczne, a wraz z nim ochronę przed wiatrem słonecznym. Atmosfera zaczęła stopniowo uciekać w przestrzeń kosmiczną, a Mars zamienił się w pustynię. To właśnie dlatego jest tak ważny dla badań naukowych. Pokazuje, jak bardzo planeta może zmienić się na przestrzeni miliardów lat, i sprawdzamy, czy to nie grozi nam. Mars jest również domem dla największych struktur geologicznych w Układzie Słonecznym. Znajduje się tam Olympus Mons, najwyższy znany wulkan, mierzący około 22 km wysokości. Sporo. Jest tam także Valles Marineris, gigantyczny system kanionów, liczący około 4000 km długości. Gdyby przynieść go na Ziemię, pociągnąłby się od Portugalii aż po Ural. Mars ma dwa niewielkie księżyce, Fobosa i Deimosa. I oczywiście, tak, to są również imiona z czarodziejki z księżyca. Ich nazwy oznaczają strach i trwogę. Towarzyszy Boga Wojny w mitologii greckiej oczywiście. Jednym z najbardziej widowiskowych zjawisk są marsjańskie burze pyłowe. Niektóre obejmują całą planetę i trwają przez wiele miesięcy, zasłaniając niemal całą powierzchnię. Tutaj kojarzy się mi Duna. Mars stał się także najczęściej odwiedzaną przez roboty planetą poza Ziemią. Pracowały tam m.in. łaziki Spirit, Opportunity, Curiosity i Perseverance. Szczególnie imponująca była misja Opportunity. Łazik miał działać przez 90 dni, a pracował niemal, uwaga, 15 lat. Największym pytaniem pozostaje jednak życie. Czy miliardy lat temu istniały tam mikroorganizmy, a może jakieś formy życia nadal ukrywają się pod powierzchnią? Na razie nie znamy odpowiedzi. Wiemy natomiast, że Mars pozostaje najbardziej realnym celem przyszłej kolonizacji przez ludzi. Mars jest zimny, pusty i niegościnny. A jednak to właśnie na niego ludzkość patrzy dziś z największą nadzieją. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wasz wolny dzień jest wolny i słyszymy się jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie, na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać.

0: O papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
9: Reklama. Bonton Radio.

0: Jeżeli pogoda będzie sprzyjać, to możliwe, że najdzie was ochota na grilla. Ważna informacja dla katolickich słuchaczy Radia Bonton, bo jak wiadomo, w piątki trzeba się wstrzymać od mięsa. Ale jest kilka wyjątków. Jednym z nich jest udzielona dyspensa. Dobra wiadomość dla okolicznych wiernych, bo w archidiecezji lubelskiej takiej dyspensy udzielono. Tak więc, kochani, smacznego.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza.

0: na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: 104,9 FM. Bom Dom Radio.

0: Burze nie odpuszczają, znów są ostrzeżenia. Eksperci zdecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Węgierska prokuratura cofa zarzuty dla burmistrza Budapesztu. Chodzi o paradę równości. Miriam Lipińska. 6 województw z burzowymi alertami. To Pomorze Zachodnie, Lubuskie, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Możliwe są podtopienia, dlatego strażacy monitorują sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Nadal monitorujemy rozwój sytuacji pogodowej przemieszczającej się nad polską flotę atmosferyczną oraz apelujemy do państwa o zachowanie ostrożności w śledzeniu komunikatów pogodowych.
0: Burz można spodziewać się także jutro, szczególnie na Podlasiu, Mazurach i w środkowej Polsce. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
2: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi

0: zdolność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
1: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasu i nieużytków. Węgierska prokuratura wycofała zarzuty przeciwko burmistrzowi Budapesztu za organizację w zeszłym roku Parady Równości. Śledczy powołali się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ustawa, na mocy której policja zakazała organizowania wydarzenia, narusza unijne prawo. Zeszłoroczna Parada Równości była najliczniejszą w historii Węgier. Według organizatorów uczestniczyło w niej ponad 200 tysięcy osób. Podczas marszu, oprócz symboli społeczności LGBT, powszechnie pojawiały się transparenty wymierzone w ówczesny rząd Viktora Orbana. I na koniec wracamy do kraju. Długi czerwcowy weekend to ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już bardzo mało, a miejscami nie ma go wcale.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
1: Dziś przeważnie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami, a do tego przelotny deszcz i burze na zachodzie i południowym wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: No i witam Was po 14 w ten piękny czwartkowy dzionek na antenie Radia Bonton. Janek Zieliński z tej strony, witajcie. Do 17 jestem z Wami w rytmie dnia, a w ciągu najbliższej godziny usłyszycie chociażby wiadomości dla kierowców, ale już teraz chciałem Was zaprosić na rozmowę z dzisiejszym gościem.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
7: Gość radia Bonton.
8: W kopalni bursztynu Fundusz Operator niedaleko Lubartowa, w województwie lubelskim oczywiście, dr Lucjan Gazda, geolog z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, odkrył żuchwę walenia w skałach sprzed 38 milionów lat. I to właśnie na ten temat dzisiaj porozmawiamy. Fascynujący niewątpliwie. Dzień dobry, panie doktorze, witam pana na naszej antenie.
9: Dzień dobry, panie redaktor.
8: Gdybyśmy mogli cofnąć się o 38 milionów lat, to co pierwsze zobaczylibyśmy właśnie na miejscu dzisiejszego Lubartowa?
9: No byłoby morze. Morze takie, o jakim marzymy i nad jakie wyjeżdżamy latem, czyli ciepłe, szelfowe morze. Inne morze trochę, gdyż plaże były zielone, co było wynikiem obecności glaukonitu, takiego zielonego minerału. Ciepłe, rozległe, sięgające aż po Karpaty, bo ślady jego mamy nawet na roztoczu. No i w tym morzu pływały różne zwierzęta, no ryby przede wszystkim, ale to jest moment w ewolucji życia na Ziemi, kiedy ssaki ukształtowane na lądzie zaczęły zajmować wolne nisze ekologiczne właśnie w tym morzu, czyli obserwujemy powrót kręgowców, w tym wypadku ssaków, do wody, do oceanu. I ten fragment szczęki tego protowalenia to jest właśnie ten moment, ten epizod, kiedy ssaki lądowe zaczynały zmieniać tryb życia. Nogi przekształcały się w płetwy.

0: Wisy. Ten nasz waleń z Niedźwiady no, jest reprezentantem tego epizodu ewolucji.
1: Czy ten, nazwijmy go, polski czy lubelski waleń zmienia to, co dotąd naukowcy myśleli o tym, jak szybko i w jakich kierunkach rosły właśnie te stworzenia?
0: Może nie, bo znaleziska tego typu są znane i w Europie, i na świecie. To jest pierwsze znalezisko protowalenia w Polsce. Ono uzupełnia tak jakby tą zapis ewolucji, ekologii tego zbiornika. Oto miejsce tu na Lubelszczyźnie, no ono jest może bardziej spektakularne od tych amerykańskich, niemieckich czy ukraińskich, no bo tam z reguły te szczątki waleni towarzyszą złożom fosforytów, a u nas no temu efektownemu kamieniowi, jakim jest bursztyn. Ja sobie nawet tak eufemicznie, może sentymentalnie mówię, że dla tego bursztynu ten protowaleń tracił nogi. No mówi się z reguły tracić głowę dla kogoś lub czegoś, a w tym wypadku waleń tracił nogi. No jest to pierwszy ssak, który oglądał lubelski bursztyn.
1: A no właśnie, proszę powiedzieć, na czym w tym czasie, gdy doszło do odkrycia tego fragmentu, tego pradawnego stworzenia, były skupione? Czy to było coś, co było przy okazji, czy jednak liczyliście państwo na tego typu znaleziska?
0: Ja cały czas liczyłem. Taka nota nauka, paleontologia nasza powątpiewała. Ja co prawda nie w tekstach naukowych, a w takich działaniach promujących lubelski bursztyn, no w tamtym roku na jednej z wystaw pokazałem pewne fragmenty i określiłem je jako kości delfinów. No, większość naukowców powątpiewała, nie wątpili artyści, nawet powstał film o tym protowaleniu autorstwa pani profesor Joanny Polak. Film, który powstał w ramach pleneru, który odbył się w Chełmie pod tytułem Żółte w zielonym, rzecz o lubelskim bursztynie, czyli działania artystyczne tak jakby to wyprzedziły. Ale no samo znalezisko ma charakter przypadkowy. Nikt specjalnie nie szukał tego. No sam prezes zresztą kopalni funduszu Operator podjął ten fragment ze stropu osadów bursztynowych i mi przekazał, no a resztę to już są analizy paleontologiczne, dociekania, które pozwoliły no opisać ten fragment, odtworzyć wygląd, no i wpisać się na tą mapę tego epizodu ewolucji u zarania ery kenozoicznej.
1: Czyli to już chyba jest fragment odpowiedzi na moje pytanie, czy w takich odkryciach więcej jest pracy detektywa, jak to pewnie chcieliby widzieć laicy, czy jednak cierpliwości czytania skał?
0: Z mojej strony to było oglądanie wszystkiego, co pojawia się w trakcie udostępniania i eksploatacji przeróbki tych złóż bursztynu. Teraz, jak już wiemy, że jest coś takiego tutaj, zdeponowane przez matkę naturę, no najprawdopodobniej będziemy bardziej wnikliwie szukali, no właśnie na zasadach detektywistycznych, jak pani redaktor powiedziała. No ale teraz, bo jest już motywacja, może uda nam się zebrać więcej elementów tego albo innych waleń. Jest to dość trudne, bo te osady są no takie ciemne. Bez przemycia w nich nie widać nic. Nawet ten bursztyn żółty, on jest niewidoczny. To trzeba dopiero wymyć i wtedy ten bursztyn zaczyna błyszczeć. Podobnie ze skamieniałościami.
1: I to jest właśnie coś, co pojawiło się i nadało takiego dodatkowego smaku temu, co dzieje się już od dłuższego czasu, czyli właśnie odkrywaniem tego, co mamy na Lubelszczyźnie, właśnie w tamtym regionie w dużych ilościach, czyli jedne z największych złóż

0: bursztynu w Polsce szacowane na ponad, jeśli się nie mylę, na ponad 2000 ton.
1: No to są różne szacowania, różne prognozy. No na pewno jest to największe złoże w Polsce, bo no, aktualna produkcja nawet no, zdecydowanie przewyższa to, co się dzieje w pasie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że tam jest bursztyn, czyli ten pas nadmorski. To my tutaj eksploatujemy zdecydowanie więcej. No a dodatkowego smaku temu naszemu bursztynowi nadają tego typu znaleziska, bo to nie jest jedyny element, który wyróżnia to nasze złoże. Ja wcześniej, no zresztą też są to rzeczy publikowane, pisałem o tym kontakcie naszego bursztynu z meteorytem. Zresztą w mojej kolekcji jest bursztyn, w którym te drobiny meteorytu się znajdują. Być może ten protowaleń zginął w trakcie tej eksplozji meteorytu nad Niedźwiadą, z tym, że no takie uściślenia czasowe tego momentu upadku meteorytu są w trakcie naszych ciągłych badań. No, w najbliższym czasie ten fragment czaszki zostanie poddany badaniom tomograficznym, żeby ewentualnie stwierdzić lub wykluczyć obecność tego meteorytu w tej kości. Podobnie jak stwierdziliśmy to w tym bursztynie impaktytowym.
0: Piękny przykład tego, czym jest tak naprawdę wszechświat.
1: Tak. No i tutaj nam się odsłania pewien ważny epizod, bo pod hełmem mamy zapisany ten moment tej katastrofy z pogranicza mezozoiku i kenozoiku, czyli kiedy większość organizmów uległa zagładzie. A tutaj mamy ten moment powracania życia i w tym wypadku przechodzenia życia z lądu do oceanów. Odbudowa tych ekosystemów w kenozoiku. Także no, historia bardzo ciekawa i to chyba, że właśnie w Akademii Nauk Stosowanych podjęliśmy temat bursztynu, organizując 11 lat temu pierwszą konferencję, w ubiegłym roku drugą konferencję dotyczącą bursztynu, nie jest przypadkiem. Nie Lublin, mimo że bursztyn sam osobiście nazwałem bursztynem lubelskim, a właśnie Chełm stał się taką soczewką ogniskującą wszystkich badaczy bursztynu lubelskiego.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia Bonton był dr Lucjan Gazda, geolog z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
4: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
7: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
8: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nie

0: Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Reklama. Bon ton radio.

0: rok, a to oznacza ponowną walkę o tytuł rowerowej stolicy Polski w Chełmie. Do 30 czerwca w apce Aktywne Miasta możecie wybrać nasze miasto i kręcić kilometry na nasze konto. Miasto z najdłuższym dystansem wygrywa tytuł i coś jeszcze. Sprawdźcie super tydzień, żeby poznać szczegóły, a my w Radiu Bonton pedałujemy dalej przed siebie.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Czas dłuższego weekendu to także czas wzmożonych kontroli policyjnych. Trochę o tym za chwilę usłyszycie w informacjach drogowych Radia Bonton, bo Marcin Petruk ma tutaj małą przypominajkę w tej kwestii, a raczej no, nikt nie chce skończyć z mandatem, bo fajnym wypoczynku, bo po co fundować przymusowe odchudzanie naszemu portfelowi.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Drony, mierniki prędkości.

0: wielkości, alkomaty, nieoznakowane radiowozy i mobilne punkty do badania stanu pojazdu. Z tego wszystkiego korzysta w ten długi weekend policja w całym kraju. Pierwszy dzień wolnego na półmetku, a już są pierwsze doniesienia o poważnych naruszeniach prawa, szczególnie w zakresie prędkości, jak też o nietrzeźwych kierowcach. Miejmy nadzieję, że nie przełoży się to na pogorszenie statystyk i będziemy mogli mówić, że jest poprawa w porównaniu do zeszłorocznego długiego weekendu. Żeby tak się jednak stało, wszyscy musimy sobie wziąć do serca kierowanie się przede wszystkim bezpieczeństwem i rozsądkiem.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy tak, żeby

0: oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: okolicy obfituje w atrakcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się rodzinny piknik, podczas którego nastąpi uroczyste otwarcie amfiteatru na Maczułach. To też oczywiście w tamtym miejscu będzie wszystko się dziać. A towarzyszyć temu będą liczne atrakcje, o których przeczytacie na stronie Super Tygodnia. Za to ze strony Radia Bonton zapraszam Was na lokalny serwis po 15.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Dzisiejsze Miasto na Fali to wydanie, które powstało na kanwie ostatnich protestów w Southampton po śmierci polskiego studenta i wypłynięciu nagrań z interwencji policji w tej sprawie. Oprócz tego w rytmie dnia zaserwujemy Wam lokalny serwis oraz radionawigację. Ja jestem Janek Zieliński i witam Was w Radiu Bonton.
3: BBN o publikacji zdjęć żołnierzy wojsk specjalnych. Unia Europejska chce, by Niemcy zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia ze święta wojsk specjalnych opublikowanego na stronie biura. Widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Sztab Generalny Wojska Polskiego, publikując identyczne zdjęcia, zamazał twarze funkcjonariuszy. Sprawę nagłośnił Onet.pl. BBN tłumaczy, że dostało fotografie od organizatora święta i że na części z nich twarze były zamazane, a na części nie. Dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia zdjęć do internetu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
4: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
3: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz sport. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Nasza tenisistka zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Bez względu na wynik tego spotkania, Maja już wygrała tę edycję French Open, mówi jej mama Marcela.
5: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy, że po kolei, powolutku, że małymi kroczkami, eliminacje, może pierwsza runda się uda. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i jestem dumna z niej.
3: Pojedynek Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider zacznie się około 17. A równo za tydzień rusza piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Co prawda bez Polaków, ale z rekordową liczbą drużyn. Zagra ich 48. Reprezentacje trenują, część, tak jak Hiszpanie, jeszcze w swoim kraju, mówi kapitan zespołu Rodri.
6: Jesteśmy tu po to, aby wygrać mistrzostwo.

0: A na razie o tym jednak nie myślimy, bo przed nami bardzo długa droga.
1: Wśród faworytów są też mundialowi debiutanci, tacy jak Jordania, Uzbekistan czy Republika Zielonego Przylądka.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: W wiadomościach lokalnych powiemy o przeróżnych formach walki o zdrowie Szymka Zelenta, chłopca, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką chorobę genetyczną prowadzącą do stopniowego zaniku mięśni. W jaki sposób mieszkańcy regionu dokładają swoje cegiełki do tego celu? O tym za niecałe pół godziny. 7 czerwca mieszkańcy gminy Leśniowice, ale też goście z regionu spotkają się podczas pikniku rodzinnego na Maczułach. Przygotowano tam wiele atrakcji. Zostanie też otwarty nowy amfiteatr. W Rejowcu Fabrycznym zostanie uruchomiony projekt usług społecznych dla osób starszych i niesamodzielnych. Zaplanowano m.in. domową opiekę pielęgniarską dla niesamodzielnych osób. Będzie też rehabilitacja ruchowa i poprawa sprawności fizycznej seniorów oraz indywidualny transport dla uczestników, który ułatwi korzystanie z oferowanych usług.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Najwięcej chmur na wschodzie, ale i tam w kolejnych godzinach będą przejaśnienia. Będą też na zachodzie i południowym wschodzie burze. A na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Na kanwie ostatnich wydarzeń w Southampton w Anglii przypominam nasze podejście do osób pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych.
3: No może trochę kontrowersyjny pogląd zaprezentuję, ale Polacy przez wiele lat byli uchodźcami. W związku z tym należy na to spojrzeć ze zrozumieniem. Pewnie są mechanizmy dbania o to, żeby nie trafiali tutaj ludzie, którzy takie zagrożenie ewentualnie by mogli przynieść ze sobą.
4: Trzeba najpierw sprawdzić tych przybyszów. Nie tak o, że my damy i już.
5: Wydaje mi się, że to już i tak jest na porządku dziennym u nas i tak oni są. Tylko jeszcze my tego tak nie dostrzegamy u nas w Chełmie. Ale tak, myślę, że jest czego się obawiać.
6: Tak, tylko tyle.
7: Obawiam się, ale muszę powiedzieć, że inni przyjeżdżają do nas, my jeździmy również w inne kraje, więc tak, żeby nam nie zakłócało to spokoju, bezpieczeństwa, naszych praw, naszego bytu, naszych poborów.
8: Myślę, że zawsze jakieś tam w głowie jakieś takie lampka może się zaświecić, sceptycyzm, aczkolwiek nie można wszystkich wrzucać do innego worka, uważam.
9: No chyba tak, jest coraz więcej ludzi z innych krajów i trzeba to jakoś zaprzestać.
10: Tak, ja jestem za tym, żeby nie było tutaj żadnych imigrantów i tak dalej, bo jeżeli chodzi o to, że przyjeżdżają tutaj tylko po to, żeby nachapać się pieniędzy, to myślę, że to jest nie fair.
11: Na co dzień mieszkam w Szwecji, więc raczej tak, bo to nie jest dobra sprawa i po prostu w Szwecji, tak jak to dzisiaj wygląda, to nie chcę, żeby tak było w Polsce.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
12: 104,9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
0: Reklama.
8: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

0: W Radiu Bonton zaglądamy do chełmskiego Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie trwa dziecięcy konkurs fotograficzny pod tytułem Cień. Konkurs organizowany jest przez grupę Paparazzi Kids oraz Młody Animator, które chcą wyciągnąć z cienia zdolnych młodych fotografów. Szczegóły konkursu, który trwa do 22 sierpnia, znajdziecie na stronie Super Tygodnia.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950.

0: 10 km. Powiedz
1: Hello Jerry
0: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
2: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Cherry GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
3: Reklama.
4: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Eliza Kudalska-Nowosad. Walka o zdrowie Szymka Zelenta trwa, a wokół chłopca nie brakuje ludzi gotowych nieść pomoc. Mieszkańcy regionu organizują festyny, koncerty, kiermasze i akcje charytatywne, by wesprzeć zbiórkę na kosztowną terapię genową. Do grona osób wspierających małego wojownika dołączyła również znana wokalistka Ania Dąbrowska. W Dzień Dziecka artystka odwiedziła Szymka w jego rodzinnym domu. Spotkanie było dla chłopca i jego bliskich przeżyciem oraz kolejnym sygnałem, że historia walki o jego zdrowie dociera do coraz szerszego grona. Szymek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne, ciężką chorobę genetyczną prowadzącą do stopniowego zaniku mięśni. Szansą na zatrzymanie jej postępu jest terapia genowa, której koszt sięga około 15 milionów złotych. Pomoc dla chłopca przybiera różne formy. Niedawno Sebastian Radziewicz i Tomasz Kapyś pokonali kajakiem trasę z Dubienki do Włodawy, promując zbiórkę na leczenie Szymka. Każda taka inicjatywa pomaga nagłośnić jego historię i przybliża rodzinę do celu. Choć lokalna społeczność od miesięcy angażuje się w pomoc, zebranie pełnej kwoty wymaga wsparcia z całej Polski. Ważne są udostępnienia w mediach społecznościowych. Razem możemy więcej. W niedzielę mieszkańcy gminy Leśniowice i goście z regionu spotkają się podczas pikniku rodzinnego na Maczułach.
5: Jest to wyjątkowe święto integrujące mieszkańców, ale przede wszystkim całe rodziny będą mogły wspólnie spędzić czas. To wydarzenie, które też promuje kulturę, muzykę, jak również w tym roku otworzona zostanie nowa przestrzeń rekreacyjno-kulturalna, amfiteatr, który został wybudowany właśnie z myślą o atrakcyjności tego miejsca. Na uczestników czeka wiele atrakcji, występy dzieci i młodzieży, koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej. Odbędzie się też podczas tego wydarzenia rozstrzygnięcie konkursu Rodzinne opowieści, nasze magiczne miejsca w gminie Leśniowice. Będzie również specjalna strefa dla dzieci.
4: Mówi Anna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. I dodaje.
5: Gwiazdą wieczoru będzie zespół Defist, natomiast wcześniej następnie wystąpią również zespół pieśni i tańca ziemi chełmskiej, zespół Wokalia, a na koniec dyskoteka z DJ Wójcikiem. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, wszystkich słuchaczy Bonton i wszystkich chcących spędzić ten czas, tą niedzielę w pięknej, cudownej atmosferze. Zapraszam serdecznie.
4: Początek o 14:00.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Rejowiec fabryczny stawia kolejny krok w rozwoju usług społecznych dla osób starszych i niesamodzielnych. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich miasto ma uruchomić kompleksowy program wsparcia pod nazwą Żyj bezpiecznie na jesień życia. Jest skierowany nie tylko do seniorów, ale także do ich rodzin oraz osób zawodowo zajmujących się opieką. Głównym celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Program będzie realizowany w miejscu zamieszkania uczestników, dzięki czemu pomoc trafi bezpośrednio do najbardziej potrzebujących mieszkańców. W ramach projektu zaplanowano m.in. domową opiekę pielęgniarską dla 10 niesamodzielnych osób, rehabilitację ruchową wspierającą utrzymanie lub poprawę sprawności fizycznej seniorów, a także indywidualny transport dla uczestników, ułatwiający korzystanie z oferowanych usług. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki pozyskaniu środków z zewnątrz, bo całkowita wartość projektu wynosi ponad 456 tysięcy złotych, z czego aż niespełna 434 tysiące stanowi dofinansowanie. Za realizację projektu będzie odpowiadał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Program rozpocznie się we wrześniu i będzie realizowany przez 2 lata.
3: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Już za chwilę usłyszycie wiadomości dla zmotoryzowanych w Radiu Bonton. Marcin Petruk ma tam dla nas tym razem zestawienie rejestrowanych aut w Polsce w maju. Mogę wam zdradzić, że chińskie auta może jeszcze nie okupują tronu, ale ich wzrost w ostatnich miesiącach jest bardzo wyraźny. No my oczywiście jedziemy do godziny 16. Wy jedziecie razem z nami. Mam nadzieję, że oczywiście bezpiecznie.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W maju polscy kierowcy zarejestrowali prawie 55 800 samochodów osobowych i dostawczych, a to o ponad 7% więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku, jak też o prawie 4% więcej niż w kwietniu. Nie będzie zaskoczeniem fakt, że sporo z tych aut to pojazdy chińskie, które nasi zmotoryzowani chwalą przede wszystkim za dobre połączenie ceny z funkcjonalnością. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze marki, to na czele jest Toyota, za nią znajduje się Skoda, a podium zamyka Volkswagen.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Hey! Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: kochani, po raz 28 odbędzie się nadburzańskie święto pszczoły. Już w najbliższą niedzielę impreza zagości w Okrzowie w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, o czym przeczytacie na stronie Super Tygodnia. Natomiast jeżeli chcecie usłyszeć więcej o pszczelarstwie, odsyłam Was do ostatniej rozmowy Elizy Gudelskiej Nowosad na stronie Radia Bonton. No my oczywiście za niedługo słyszymy się o 16 w kolejnym serwisie informacji z kraju i ze świata.
1: 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
1: Reklama.

0: Tak.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Już niedługo odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Poznaj historię swojego miasta w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Tym razem opowieść będzie dotyczyć chełmskiej dyrekcji o dość bogatej historii, opiewającej, no, już na 100 lat. Zapraszam Was na program Bliżej Kultury w Radiu Bonton. Wydarzenie przybliży Wam Monika Łupkowska, a oprócz kultury będzie też chwila dla zdrowia później, w rytmie dnia. Ja jestem Janek Zieliński i gram dla Was do 17.00.

0: Whatever.
1: Ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Premier Donald Tusk zapowiada wielki marsz patriotów. Maja Chwalińska zawalczy o finał French Open. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dla dwóch ostatnich regionów są też alerty hydrologiczne pierwszego najniższego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, bo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 35 mm deszczu. Intensywne opady możliwe także w części Dolnego Śląska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Maja Chwalińska zawalczy dziś o finał French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. To będzie 9. mecz Chwalińskiej w Paryżu. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
2: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
1: Dzisiejsza rywalka Diana Schneider jest sklasyfikowana o ponad 90 miejsc wyżej od Polki, ale docenia jej grę.
3: She's a very tricky player, so I'm not surprised.
4: To bardzo sprytna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami trzeba trochę czasu, ale jest sprytna, jeśli chodzi o dropshoty, slice'y, no i jest leworęczna.
1: To będzie drugi pojedynek obu zawodniczek. Poprzednio mierzyły się na turnieju w Stambule i wtedy wygrała Rosjanka. Maja Chwalińska ma więc okazję do rewanżu. I na koniec cud na Monteverestie. Odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika. Hilary Dawa Sherpa został 6 dni temu uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy również z użyciem helikoptera do dziś nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożenia, ale poza tym nic mu nie jest.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Burze z intensywnymi opadami deszczu na zachodzie i południowym wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Hełm, ulica Klubieszowska 80.
7: Bliżej kultury.
8: Zapraszam, Monika Łupkowska. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej 9 czerwca o godzinie 11 odbędzie się spotkanie pod tytułem Nowe Miasto. Historia budowy osiedla Dyrekcji Kolei Państwowych w Chełmie. A więcej o nim opowie mój dzisiejszy gość, Małgorzata Chmielewska z Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
9: Gościem naszego spotkania będzie Magdalena Mąka, pracownik działu historii Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, badaczka dziejów Chełma, autorka publikacji i wystaw poświęconych osiedlu Dyrekcji oraz popularyzatorka lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Również laureatka tytułu zasłużony dla miasta Chełm. Tematem naszego spotkania będzie historia powstania osiedla Dyrekcji Kolei Państwowych, jednej z najciekawszych realizacji urbanistycznych II Rzeczpospolitej oraz jednego z najważniejszych przedsięwzięć urbanistycznych na Lubelszczyźnie okresu międzywojennego. W latach 20. XX wieku planowano przeniesienie wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych z Radomia do Chełma. W związku z tym powstała koncepcja budowy nowoczesnej dzielnicy w Chełmie, nazwanej Nowym Miastem, zaprojektowanej przez architektów Adama Kuncewicza i Adama Paprockiego. Właśnie centralnym elementem tego projektu było osiedle Dyrekcji, czyli zespół mieszkaniowy, a także gmach Dyrekcji Kolei oraz infrastruktura towarzysząca. Choć wybuch II wojny światowej przerwał realizację pełnych planów inwestycji, osiedle stało się jednym z najbardziej charakterystycznych części naszego miasta i unikatowym przykładem międzynarodowego modernizmu.

0: urbanistycznego. Podczas prelekcji uczestnicy poznają okoliczności powstania Nowego Miasta, jego założenia urbanistyczne, architekturę oraz historię mieszkańców. Badania prowadzone przez panią Magdalenę Mąkę zaowocowały wystawą oraz bogatą ilustrowaną publikacją i osiedle Dyrekcji Kolei Państwowych w Chełmie, która prezentuje archiwalne dokumenty, plany, fotografie oraz historię tej niezwykłej inwestycji. To wszystko Państwo zobaczycie na spotkaniu. Zapraszam we wtorek o godzinie 11 do Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp jest oczywiście wolny. Zapraszam wszystkich zainteresowanych historią Chełma i dziedzictwem kulturowym.
1: Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu Poznaj historię swojego miasta, który przybliża mieszkańcom Chełma ważne miejsca, postacie i zjawiska związane z lokalnym dziedzictwem.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań. Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni.

0: Z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, a teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Reklama. Bonton Radio.

mam złą wiadomość. Dla wszystkich, którzy planują grać w grę w tegorocznego Sylwestra. Niestety, najnowsza część cyklu Tomb Raider ukaże się na początku przyszłego roku, ale z dobrych wieści w Radiu Wonton w tej sprawie gra jest współtworzona przez polskie studio Flying Wild Hog. Współtworzona przez polskie studio Flying Wild Hog. I

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: może.
1: Jeszcze chwila nam została do 17 w Radiu Bondon, ale teraz pragnę Was zaprosić na Witaminę FM. Za chwilę opowiemy sobie trochę o projektowaniu naszych lęków na rzeczywistość. A wiecie, po co się zbędnie stresować, skoro można czasem pomyśleć o tym, jak to wygląda faktycznie. No, to zabija szkodę na stres, tyle Wam mogę powiedzieć. Resztę poznacie w rytmie dnia już za chwilę. Bondon Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: W tym tygodniu mówiłem wam o atakach paniki, które mogą powodować odrealnienie, czyli postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat napadu lęków, które następują w danym momencie. Dzisiaj ponownie powiemy o postrzeganiu rzeczywistości, ale już w mniej gwałtowny sposób. Janek Zieliński, zapraszam. Niedawno opowiadałem wam o rosnących emeryturach, regularnie też informuję was o nowych rozwiązaniach dla pacjentów i potrzebujących w okolicy, przecież dopiero co ruszył nabór na miejsca w chełmskim COM-ie. Jak spojrzymy na twarde dane, to jest lepiej. Przestępczość spada, żyjemy dłużej, zarabiamy więcej. A im dalej sięgniemy w czasie, tym bardziej zauważymy poprawę. No, nie ma co się oszukiwać, że poziom opieki medycznej jest teraz lepszy niż chociażby w erze przemysłowej. Więc jest dobrze, ale tego możemy nie odczuwać. Ba, mamy wrażenie, że jest gorzej, że kiedyś to było. Te procesy mają swoje wyjaśnienia w nauce. W socjologii na przykład nazywamy to społeczną konstrukcją rzeczywistości, czyli projektujemy swoje emocje na stan rzeczywisty. Jak wyjaśnia doktor habilitowany Jarosław Chodak, profesor UMCS z Instytutu Socjologii oraz Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego uczelni, takie procesy zachodzą wskutek naszych uwarunkowań biologicznych. Po prostu natura nas tak ukształtowała. Nie jesteśmy komputerami, jesteśmy ludźmi, a priorytetowym zadaniem dla nas jest przetrwanie. Robimy to na wszelkie możliwe sposoby i analizując sytuację, raczej w pierwszej kolejności przypomnimy sobie coś gwałtownego niż powolną konsekwencję. Raczej skupiamy się na zagrożeniu, gdyż to ono jest takim, powiedzmy, wyraźnym odstępstwem od normy. Dlatego może też wam się wydawać, że na przykład my w radiu mówimy tylko o tragediach. My po prostu relacjonujemy te odstępstwa, co nie znaczy, że wszystko wokół płonie. Ale niestety takie ciągłe przyswajanie złych wiadomości sprawia, że jesteśmy mniej ufni, że bardziej kierujemy się emocjami niż logiką. Tutaj słowami profesora można powiedzieć, że paradoks polega na tym, że nadmierne skupienie na lęku odbiera nam to, co realnie buduje bezpieczeństwo, współpracę i krytyczne myślenie. Dlatego też robię dla was taki program jak Pozytywka. Jest to taka forma przeciwwagi, aby nie skupiać się tylko na tych tragediach. Ja na przykład osobiście lubuję się w zweryfikowanych danych i naukowych publikacjach, wiecie, wszelkiego rodzaju statystykach, tabelkach i tak dalej.

0: jakoś tak po prostu zauważyłem, że spokojniej i chłodniej patrzę na otaczającą mnie rzeczywistość, więc to ze swojej strony mogę polecić, żeby się nie stresować, a stres w końcu pogarsza naszą kondycję zdrowotną. No i to dzisiaj będzie już na tyle. Dziękuję Wam za dziś, życzę Wam dobrego odpoczynku, miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy.

0: Mamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama.
1: Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Bonton Radio.

0: Na koniec przenosimy się do USA w Radiu Bonton, gdzie w wielu biurowcach funkcjonuje automatyczna klimatyzacja, a temperatury są z góry ustalone przez właścicieli. Jednak pojawił się problem, bo pracownicy masowo dzwonili, że jest za ciepło lub za gorąco. Wtedy zainstalowano termostaty do sterowania temperaturą, które nią nie sterują. To zwykłe placebo, ale efekt przyniosło i fala skarg zahamowała. I tą sensacją kończymy dzisiejsze popołudnie w rytmie dnia. Janek Zieliński, to byłem ja. Kłaniam wam się. Jutro o tej porze usłyszycie się z Kingą Miszczyk. Ja się słyszę z wami w sobotę w Pozytywce po 13. Zapraszam was. Jeszcze raz dziękuję za dziś i życzę miłego dnia.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm ceramiczna 32C. Zapraszamy. Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i Assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie.

0: momencie, to tu. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: przed nami dni z dynamiczną pogodą. Są prognozy na długi weekend. Za chwilę też prognozy dotyczące cen paliw i bankowe problemy papieża Leona XIV. Miriam Lipińska. Burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Pod znakiem takiej dynamicznej pogody upłynie cały długi weekend. Jutro padać ma już w całej Polsce, a lokalnie znów zagrzmi. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
0: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. To teraz jeszcze prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. Mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu e-petrol.pl.
2: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie. Widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowe są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
0: Na razie ceny ropy spadają, a dziś i jutro litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98, 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. I na koniec jeszcze bankowe perypetie Leona XIV. Po przenosinach do Watykanu papież zadzwonił do siedziby swojego banku w Stanach Zjednoczonych, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu jednak przyjść osobiście, by załatwić formalności. Gdy Leon XIV zapytał, czy to by coś zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się, sądząc, że to żart. Ostatecznie blisko miesiąc po nagłośnieniu sprawy przez włoskie media do Watykanu przyjechał skarbnik stanu Illinois, z którego pochodzi papież.

0: zakończeniu wczorajszej audiencji generalnej podszedł do Leona XIV i przekazał mu dokument potwierdzający zwrot sumy $8.65 z nieużywanego przez papieża konta w USA.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku. Słońca coraz więcej, ale na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
4: Jarek Hołota, witam Was w czwartek, 4 czerwca, z pełną mocą na 104,9 FM. Jeśli szukacie idealnego soundtracku do porannej kawy albo podróży przez miasto, to dzisiejsze zestawienie muzycznych faktów ułożyło się w niesamowitą chronologiczną opowieść. Naszą podróż zaczynamy w roku 1944. 4 czerwca na świat przyszła Michelle Phillips, wokalistka i współzałożycielka legendarnej amerykańskiej grupy The Mamas and the Papas. Michelle świętuje dziś swoje 82. urodziny. To jej ciepły głos współtworzył te niesamowite wielogłosowe harmonie w takich hymnach ery dzieci kwiatów jak California Dreamin' czy Monday Monday. 100 lat dla ikony lat 60. Przeskakujemy do roku 1976, kiedy to w Manchesterze odbył się legendarny koncert grupy Sex Pistols. Na widowni siedziało zaledwie około 40 osób, ale to wystarczyło. Wśród nich byli założyciele takich zespołów jak Joy Division, The Smiths czy Simply Red. To był dzień, w którym narodził się brytyjski punk i alternatywa. W kalendarzu zapisujemy rok 1983, dokładnie 43 lata temu. Na szczycie brytyjskiej listy przebojów królował singiel Every Breath You Take grupy The Police. Sting napisał utwór, który stał się absolutną wizytówką zespołu i jednym z największych radiowych evergreenów w historii muzyki. Zaglądamy do roku 1990. Dokładnie 36 lat temu formacja Depeche Mode wydała na singlu utwór Policy of True, pochodzący z ich kultowego, genialnego albumu Violator. Ten oparty na świetnym, pulsującym basowym riffie numer stał się gigantycznym hitem radiowym i klubowym, udowadniając, że Depesze na początku lat 90. byli absolutnie nie do zatrzymania. Smutna kartka z roku 1997. Dokładnie 29 lat temu odszedł Ronnie Lane, wybitny basista i współzałożyciel legendarnych mod-rockowych formacji The Small Faces oraz Faces, gdzie grał u boku Roda Stewarta. Ronnie był sercem brytyjskiego rock'n'rolla lat 60. i 70., a jego muzyczne dziedzictwo do dziś inspiruje kolejne pokolenia gitarowych zespołów. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym rockowym trzęsieniem ziemi z roku 1984, które na zawsze zmieniło oblicze stadionowego grania. Dokładnie 42 lata temu, 4 czerwca 1984 roku, światło dzienne ujrzał album, który stał się jedną z najlepiej sprzedających się płyt w historii muzyki. Mowa o Born in the USA Bruce'a Springsteena. The Boss wraz ze swoim street bandem stworzył arcydzieło, które przyniosło aż 7 singli w pierwszej dziesiątce list przebojów. Tytułowy numer z charakterystycznym, potężnym uderzeniem perkusyjnym i syntezatorowym motywem stał się absolutnym hymnem, a sam Bruce zyskał status mega gwiazdy i muzycznego rzecznika klasy robotniczej. Zamykając to czwartkowe spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tego majowego i czerwcowego klimatu z 1984 roku. Skoro wspominamy dziś premierę tego genialnego albumu, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM musi wybrzmieć czysta rockowa energia od samego Bossa. To idealny utwór, żeby mocniej chwycić kierownicę, wrzucić wyższy bieg i z pełnym przytupem zamknąć ten czwartek. Przed Wami Bruce Springsteen i Born in the USA.

0: oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Hełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
4: Sprzedaj mieszkanie po mamie, na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: Obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsat-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
8: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dziś odwiedzamy planetę, która od stuleci rozpala ludzką wyobraźnię bardziej niż jakikolwiek inny świat poza Ziemią, czyli Mars. Czerwona planeta, bohater książek, filmów i naukowych marzeń. To właśnie tam według wielu planów mogą kiedyś stanąć pierwsi międzyplanetarni osadnicy. Fajnie by było. Mars jest czwartą planetą od Słońca i znajduje się około 228 milionów kilometrów od naszej gwiazdy. Jest mniej więcej dwa razy mniejszy od Ziemi i ma zaledwie 1/10 jej masy. Gdyby ktoś ważył na Ziemi 70 kg,

0: Na Marsie jego waga wskazywałaby około 26 kg. Oho, dobra, to ja poproszę, przenieście mnie tam. Charakterystyczny czerwony kolor planety pochodzi od tlenków żelaza obecnych w glebie. Mówiąc prościej, Mars jest pokryty kosmiczną rdzą. Nic dziwnego, że starożytni Rzymianie nazwali go imieniem Boga Wojny. Dziś Mars jest światem zimnym i suchym. Średnia temperatura wynosi około minus 60 stopni Celsjusza, a przy biegunach zimą może spadać nawet poniżej minus 120. Atmosfera jest bardzo cienka i składa się głównie z dwutlenku węgla. Jednak nie zawsze tak było. Na powierzchni odkryto wyschnięte koryta rzek, dawne jeziora i minerały, które powstają tylko w obecności wody. Wszystko wskazuje na to, że miliardy lat temu Mars był znacznie cieplejszy i wilgotniejszy. Prawdopodobnie posiadał nawet oceany. Naukowcy sądzą, że planeta utraciła pole magnetyczne, a wraz z nim ochronę przed wiatrem słonecznym. Atmosfera zaczęła stopniowo uciekać w przestrzeń kosmiczną, a Mars zamienił się w pustynię. To właśnie dlatego jest tak ważny dla badań naukowych. Pokazuje, jak bardzo planeta może zmienić się na przestrzeni miliardów lat, i sprawdzamy, czy to nie grozi nam. Mars jest również domem dla największych struktur geologicznych w Układzie Słonecznym. Znajduje się tam Olympus Mons, najwyższy znany wulkan, mierzący około 22 km wysokości. Sporo. Jest tam także Valles Marineris, gigantyczny system kanionów, liczący około 4000 km długości. Gdyby przenieść go na Ziemię, pociągnąłby się od Portugalii aż po Ural. Mars ma dwa niewielkie księżyce, Fobosa i Deimosa. I oczywiście, tak, to są również imiona z czarodziejki z księżyca. Ich nazwy oznaczają strach i trwogę. Towarzyszy Boga Wojny w mitologii greckiej oczywiście. Jednym z najbardziej widowiskowych zjawisk są marsjańskie burze pyłowe. Niektóre obejmują całą planetę i trwają przez wiele miesięcy, zasłaniając niemal całą powierzchnię. Tutaj kojarzy się mi Duna. Mars stał się także najczęściej odwiedzaną przez roboty planetą poza Ziemią. Pracowały tam m.in. łaziki Spirit, Opportunity, Curiosity i Perseverance. Szczególnie imponująca była misja Opportunity. Łazik miał działać przez 90 dni, a pracował niemal, uwaga, 15 lat. Największym pytaniem pozostaje jednak życie. Czy miliardy lat temu istniały tam mikroorganizmy, a może jakieś formy życia nadal ukrywają się pod powierzchnią? Na razie nie znamy odpowiedzi. Wiemy natomiast, że Mars pozostaje najbardziej realnym celem przyszłej kolonizacji przez ludzi. Mars jest zimny, pusty i niegościnny. A jednak to właśnie na niego ludzkość patrzy dziś z największą nadzieją. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wasz wolny dzień jest wolny i słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457.
3: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
6: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7.

0: edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, format A3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
1: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Radiowcy. Bonton Radio. Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1.

0: skażenie rzeki Zdobnicy na Podkarpaciu, trwają poszukiwania jego źródła. Wypadek Boeinga Lufthansa na lotnisku we Frankfurcie. Maja Chwalińska walczy o finał French Open. Już wiadomo, z kim zmierzy się, jeśli wygra. Miriam Lipińska. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcze na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla samych mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody w rzece. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. 30-letni pilot zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy, wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
1: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
0: Przyczyny wypadku ustala prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Granica. Niezależny brytyjski urząd do spraw postępowania policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Nowak, 18-letni student pierwszego roku Uniwersytetu w Southampton, zginął w grudniu ubiegłego roku, gdy podczas powrotu do domu został 5 razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sikha. Policjanci przybyli na miejsce zamiast udzielić pomocy Nowakowi. Aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Sikha, że został on znieważony na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł. Po publikacji nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów na słowa Nowaka, że jest ranny, w Southampton doszło do protestów i zamieszek. Wypadek Boeinga 787 na lotnisku we Frankfurcie. Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu, w wyniku czego maszyna częściowo położyła się na brzuchu. Rannych zostało kilkoro pracowników Lufthansa. W chwili zdarzenia na pokładzie nie było pasażerów. Maja Chwalińska od blisko godziny na korcie z Rosjanką Dianą Schneider walczy o grę w finale French Open. Jeśli dziś wygra, w finale zmierzy się z Mirą Andrijewą. 19-latka pokonała w pierwszym półfinale Ukrainkę Martę Kostiuk 6-1, 6-3.
2: Bonton Radio.
3: Łażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Z eliminacji aż do półfinału Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek we French Open. Polka pokonała dziś w dwóch setach Rosjan.

0: Amerykankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła już 5-1. Potem nastąpił jednak słabszy moment w grze Polki, o czym wspominała sama tenisistka.
1: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
0: Ostatecznie Polka wygrała 7-6 i 6-3. Jutro w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Towarzyskim meczem z Nigerią polscy piłkarze będą chcieli chociaż trochę zrehabilitować się za kiepski występ w niedzielnym przegranym 0-2 w spotkaniu z Ukrainą. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Sporo nieobecnych za to u przeciwników, ale jak mówi pomocnik Nikola Zalewski, Nigeria to wymagający rywal.
2: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. My musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: To spotkanie o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy, podobnie jak Polacy, na mundial nie jadą. Holenderka Demi Vollering wygrała 5. górski etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Druga na mecie w miejscowości Santo Stefano di Cadore była jej rodaczka, jadąca w różowej koszulce liderki Anna van der Breggen. Holenderki pewnie wyprzedziły na ostatnich metrach dwie towarzyszki ucieczki, Niemkę Antoninę Niedermayer oraz Kanadyjkę Izabelę Holmgren. W klasyfikacji generalnej prowadzi van der Breggen, ma równo minutę przewagi nad kolejną z zawodniczek. Wyścig potrwa do niedzieli.
3: Do końca dnia burza z ulewnym deszczem możliwe na zachodzie i południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach coraz więcej słońca, a na termometrach od 20 stopni na Lubelszczyźnie przez 22 na Mazowszu i Pomorzu do 26 na Dolnym Śląsku.
4: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
3: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
5: 104,9. Bon ton Radio.

0: Pierwszy set w półfinale w Paryżu dla Maji Chwalińskiej. Pociąg Podhalanin z blisko 6-godzinnym opóźnieniem. Ruszają dni walki z rakiem. Lekarze będą zachęcać do profilaktyki. Miriam Lipińska, a na początek rzut oka na korty w Paryżu i świetne wieści. Maja Chwalińska prowadzi w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Polka wygrała pierwszego seta 7-6. Rywalizacja w tej partii trwała godzinę i 17 minut. Trwa drugi set. Pociąg Podhalanin relacji Zakopane Świnoujście z 6-godzinnym opóźnieniem. Wszystko przez kilka zdarzeń po drodze, m.in. śmiertelne potrącenie człowieka na węźle krakowskim. Swoje dołożyły też opóźnienia wtórne na trasie wywołane opóźnieniami innych jadących nią pociągów, a kulminacją problemów była awaria lokomotywy w Łódzkiem na stacji Ozorków. Ostatecznie w Swarzędzu skład musiał podmienić lokomotywę na nową, która przyjechała z Poznania. Pociąg Podhalanin to jedyne bezpośrednie połączenie PKP pomiędzy Zakopanem a Świnoujściem. Planowo podróż powinna trwać prawie 13,5 godziny, a w tym przypadku trwała prawie 20 godzin. Polska zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Takie stanowisko przedstawił wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk na dzisiejszym posiedzeniu unijnych ministrów w Luksemburgu. Przedłużenie tej ochrony dla Ukraińców to jeden z tematów spotkania. Choć przepisy w tej sprawie wygasają w marcu przyszłego roku, Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza, że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Zmieniamy temat. Dziś zaczynają się dni walki z rakiem. Przez najbliższe 3 tygodnie specjaliści będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykłej kontrolnej morfologii krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest czas, przypomina Błażej Grześkowiak, specjalista otolaryngologii ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
1: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa,

0: im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów. W ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
1: Podstawowe badania kontrolne, jak morfologia czy badanie ogólne moczu, można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia.
2: Bonton Radio. Sport. Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. Z eliminacji aż do półfinału Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek we French Open. Polka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła już 5-1. Potem nastąpił jednak słabszy moment w grze Polki, o czym wspominała sama tenisistka.
3: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
2: Ostatecznie Polka wygrała 7-6 i 6-3. Jutro w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Towarzyskim meczem z Nigerią polscy piłkarze będą chcieli chociaż trochę zrehabilitować się za kiepski występ w niedzielnym przegranym 0-2 spotkaniu z Ukrainą. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Sporo nieobecnych za to u przeciwników, ale jak mówi pomocnik Nikola Zalewski, Nigeria to wymagający rywal.
4: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie. Zagraliśmy mecz z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. My musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
2: To spotkanie o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy, podobnie jak Polacy, na mundial nie jadą. Holenderka Demi Vollering wygrała piąty górski etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Druga na mecie w miejscowości Santo Stefano di Cadore była jej rodaczka, jadąca w różowej koszulce liderki Anna van der Breggen. Holenderki pewnie wyprzedziły na ostatnich metrach dwie towarzyszki ucieczki, Niemkę Antoninę Niedermayer oraz Kanadyjkę Izabelę Holmgren. W klasyfikacji generalnej prowadzi van der Breggen, ma równo minutę przewagi nad kolejną z zawodniczek. Wyścig potrwa do niedzieli.
1: Do końca dnia burze możliwe na zachodzie i południowym wschodzie. Jutro w całej wschodniej połowie kraju, a w pozostałych regionach przelotnie popada, do tego przeważnie pochmurno, a na termometrach maksymalnie od 16 stopni w Wielkopolsce przez 18 na Pomorzu, 22 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: for another.
1: Reklama. Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mi szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Reklama.
9: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio. 104 i 9 FM.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM. Dłonie mi drżą.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Maja Chwalińska w finale tenisowego French.

0: Open. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Dziś wieczorem startuje Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Mamy to. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Chwalińska jest zresztą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Finał to będzie jej 10. mecz na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
1: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
0: Mówiła Chwalińska jeszcze przed dzisiejszym starciem ze Schneider, a w sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Teraz pracują tam śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Poszukiwania śmigłowca rozpoczęły się w nocy, po tym jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem. Mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny. Z zagranicy leciał na teren Małopolski. Tu właśnie na terenie powiatu limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
0: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli wrak śmigłowca. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział też budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego. Postument miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin Mazowieckiego. A do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Zmieniamy temat. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Potrwa 4 dni. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Z kolei jutro ogłos widowni i jury. Będą rywalizować artyści w ramach koncertu premiery. Jutro w całym kraju przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a we wschodniej połowie Polski także burza. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Wielkopolsce przez 18 na Pomorzu, 22 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
3: Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.

0: promocji. Cena przed obniżką 21,99, a Okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama. Ponton Radio 105,2.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Bonton Radio. 104.9 FM. I wszystko gra.

0: W kawiarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Orlen Radio. I wszystko gra.

Maja Chwalińska w finale tenisowego French Open. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Dziś wieczorem startuje Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Mamy to. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Chwalińska jest zresztą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Finał to będzie jej 10. mecz na tym

0: turnieju. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
1: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
0: Mówiła Chwalińska jeszcze przed dzisiejszym starciem ze Schneider, a w sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Teraz pracują tam śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Poszukiwania śmigłowca rozpoczęły się w nocy, po tym jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny. Za granicę leciał na teren Małopolski. Tu właśnie na terenie powiatu limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
0: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli wrak śmigłowca. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział też budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego. Postument miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego. A do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Zmieniamy temat. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Potrwa 4 dni. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Z kolei jutro o głos widowni i jury będą rywalizować artyści w ramach koncertu premiery. Jutro w całym kraju przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a we wschodniej połowie Polski także burze. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Wielkopolsce, przez 18 na Pomorzu, 22 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
3: Bonton Radio na 104.

0: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
1: Dzisiaj w audioportrecie, proszę Państwa, troszeczkę będziemy podróżować, a dzisiaj będę rozmawiał z osobą arcyszaloną, jeżeli chodzi o podróże. Dlaczego mówię arcyszaloną, to za chwilę się wyjaśni. Marta Karbowniczek, witaj Marto.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Słuchaj, być może część naszych słuchaczy zna Ciebie z widzenia, ze słyszenia, zna z internetów, mówiąc kolokwialnie, ale niekoniecznie spod imienia i nazwiska. Od dłuższego czasu prowadzisz wideobloga, tak to się dzisiaj chyba we współczesnym świecie mówi.
2: Można tak powiedzieć, bloga, Instagram podróżniczy, tak, a propos tego, jak ludzie mnie kojarzą, pewnie część osób kojarzy mnie jeszcze może z panińskiego nazwiska, czyli Marta Mikulska, bo za czasów tego nazwiska mieszkałam w Chełmie, rzeczywiście, a blog to jest pełną parą, także tutaj mała autopromocja, a oczywiście serdecznie zapraszam do podglądania tych podróży. Dzisiaj myślę o tym troszkę porozmawiamy.
1: Słuchaj, zanim zaczniemy jeszcze mówić o tym, co teraz Ciebie bardzo mocno inspiruje i nakłania do podróży, to zacznijmy od tego, skąd u Ciebie ten pomysł na podróżowanie, bo ja znam całe rzesze ludzi, między innymi Przemysław Kargul do nich się zalicza, ludzi, którzy niekoniecznie pragną podróżować na drugi koniec świata, bo ja jestem takim, cytując bodajże Nikodemadyzmę, patriotą, idiotą i to, co jest nasze, polskie, uwielbiam, kocham i mogę w Bieszczady, w Tatry jeździć, czy góry stołowe 10-krotnie, 11-krotnie, 50-krotnie i za każdym razem będę z otwartą buzią chodził i oglądał szlaki, które znam na pamięć, ale nie ciągnie mnie jakoś na drugi koniec globu, żeby znaleźć się w absolutnie innej kulturze, w innym środowisku, w innym klimacie. I takich ludzi jest mnóstwo. A ty? Wiem, że byłaś zafascynowana przez długi czas Azją.
2: Tak, to się nie zmieniło. Ja też tutaj podkreślę, że ja kocham Polskę, też mam miejsca, do których bardzo chętnie wracam. Między innymi jest to Lubelszczyzna, bo teraz w mazowieckim województwie mieszkam. Natomiast nie ukrywam, że ja po prostu nie cierpię zimy. Więc wakacje, wiosna, lato, bardzo chętnie jestem w Polsce, kocham tutaj podróżować, też na majówkę byłam na roztoczu, natomiast jak tylko temperatura spada koło 10 stopni, to ja już najchętniej bym uciekała i myślę, że to był jeden z takich motywatorów, bo wychodzę z założenia, że nie umiesz zwalczyć, to zaakceptuj. No ja z tą zimą próbuję się polubić, ale wychodzi średnio, więc co roku na zimę, na taki dłuższy wyjazd się wybieramy. I tak jak wspomniałeś, w moim serduszku głęboko jest Azja Południowo-Wschodnia, Tajlandia na szczycie i teraz tej zimy też prawie 2 miesiące tam spędziliśmy.
1: Poczekaj, 2 miesiące w Tajlandii, gdzie temperatura powietrza wtedy jest w okolicach 30 paru stopni, wilgotność powietrza pewnie w okolicach 80% i wracasz stamtąd do pięknej, cudownej polskiej zimy, którą ja z kolei uwielbiam. To podróżowanie w tak dalekie zakątki świata do Azji odbija się trochę na organizmie, bo z relacji tych, którzy jeździli, czy to służbowo, czy w pogoni za przygodą, wiem, że dla niektórych kończyło się to tygodniami z katarem, z ogromnymi problemami zdrowotnymi. To te indywidualne przypadki, czy trzeba się liczyć z tym, że jeżeli w zimie jedziemy do Azji, to trzeba będzie odchorować?
2: Ja myślę, że indywidualne przypadki, dlatego że z kolei ja wyjeżdżałam z Polski z katarem, z chorobą. Ja i córka i mąż, wszyscy byliśmy trochę podziębieni, a po tygodniu w Azji już nam przeszło. To, o czym mówisz, to faktycznie jet lag, czyli ta różnica czasu to jest 6 godzin między Polską i Tajlandią i to faktycznie może być później odczuwalne, ale my

0: Nie znosiliśmy tego ciężko. Moja córka ma 4 lata, a też już 30 lotów ponad na koncie i myślę, że się szybko dostosowuje. Także jak ktoś chce, szuka powodu, jak ktoś nie chce, szuka... Nie, odwrotnie. Jak ktoś chce, szuka sposobu, jak ktoś nie chce, szuka powodu, żeby się wykręcić przed podróżą na przykład. Więc ja zdecydowanie... No wiadomo, że te powroty są ciężkie, bo jest zimno w Polsce, ale jestem tak naładowana energią słoneczną, bo ja na baterie słoneczne działam naprawdę, że to mi daje po prostu siłę, żeby tą końcówkę zimy przetrwać w Polsce.
1: Mówiłem o tych różnicach kulturowych, które są z Azji, między nami a Azją. To podróżowanie do Azji, jeżeli ktoś uzbierał sobie kupkę pieniążków, uzbierał sobie troszkę urlopu i decyduje się na swoją pierwszą tak egzotyczną i daleką podróż. Sugerujesz bardziej zorganizowane formy wycieczek typu biuro podróży, all inclusive, wszystko ustalone od A do Z, czy raczej próbować szukać czegoś na własną rękę, bo wiadomo, że te zorganizowane wycieczki nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli, bo ja na przykład osobiście umarłbym pierwszego dnia, gdyby ktoś mnie zmusił do 3 czy 4 godzin leżakowania na plaży.
0: To tak jak ja.
1: Więc jak to jest z tymi wycieczkami do tak egzotycznych obszarów świata jak Azja?
0: Ja zdecydowanie jestem team podróży na własną rękę. My od zawsze tak podróżujemy. Nawet jak się dziecko pojawiło, to też podróżowaliśmy na własną rękę, więc to dużo zależy od tej kultury podróży, to co kto lubi, bo jest spora grupa osób, zwłaszcza z dziećmi, które lubi pojechać na gotowe, 2 tygodnie spędzić w jednym hotelu i w ten sposób się relaksują. Ja również jeden dzień na plaży po prostu nudzi mnie. My w ciągu tych 2 miesięcy zwiedziliśmy kilkanaście wysp, no może tym razem nie kilkanaście na poprzednim wyjeździe, ale też bardzo dużo podróżowaliśmy, zmienialiśmy miejsca, więc ja jestem fanką podróży na własną rękę, do tego zawsze zachęcam, ale jeśli to ma być bariera do tego, czy w ogóle zacząć podróżowanie, to już po prostu niech będą te zorganizowane podróże. Dużo osób z dziećmi się też decyduje na tą formę. Zawsze można tak spróbować, a później ośmielić się spróbować na własną rękę.
1: Domyślam się, że niektórzy, słysząc o to, co powiedziałaś, że twoja 4-letnia córka ma już 30 lotów na koncie, parę osób dostało zawału albo stanu przedzawałowego, ja to doskonale rozumiem. Powiedz mi, bo podróż dla wielu osób jest czymś, co wyrywa ich z takiej strefy komfortu. Jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu boją się podróżować, boją się samolotów, boją się pociągów, a trasa nawet z Chełma do Lublina jest już wyprawą prawie że jak na Spitsbergen. To podróżowanie pierwsze, drugie, trzecie wyzwala w człowieku jakieś takie endorfiny i pokazuje, że nie ma się czego bać, bo no, katastrofy lotnicze, samolotowe, drogowe zdarzają się na całym świecie niemalże codziennie i że lęk i strach może tylko doprowadzić do tego, że będziemy jak w konopielce, tak, w tych słynnych taplarach i zostanie nam tylko Google Maps.
0: Myślę, że jeśli się zdecyduje ktoś na ten pierwszy krok i tą pierwszą podróż, to naprawdę będzie z górki. Wiele osób ma do powiedzenia dużo na temat podróży, że to niebezpieczne, czy że z dziećmi na drugi koniec świata to w ogóle bez sensu, ale często to są w ogóle osoby, które nie podróżują i starają się trochę na nas przerzucić te lęki. Więc naprawdę, jak ja słyszę, że ktoś bał się, ale pojechał pierwszy raz i po prostu przełamał się, złapał bakcyla, to serce mi rośnie, bo naprawdę po pierwszej podróży, po pierwszym locie samolotem dużo rzeczy już idzie z górki. Więc jeśli miałabym podpowiedzieć taki pierwszy krok, jak się zdecydować, to po prostu albo zabukować się bilet lotniczy, albo zarezerwować wycieczkę zorganizowaną, w zależności co kto woli, i potem magicznie jakoś wszystko się układa, bo jak to będziemy odkładać, to później jakieś chrzciny, jakiś wyjazd, jakiś brak urlopu, a jak już sobie zabukujemy, będziemy osadzeni w tym celu, to naprawdę później wszystko z górki pójdzie. I powiem ci szczerze, o ile znamy mnóstwo osób, które mówiły, że po tej pierwszej podróży

0: Gdzie się pojawiałem, testowałem gofry. Po prostu uwielbiam gofry i wszędzie, gdzie byłem, tych gofrów próbowałem i na tej mojej kulinarnej mapie Polski najgorsze gofry, jakie w życiu kiedykolwiek jadłem, były w Ustce i niestety w Zamościu. Najlepsze jadłem w Chełmie, powiem szczerze. Nie wiem, może to znowu lokalny patriotyzm, ale przyznaję się, że to kosztowanie, próbowanie takich moich małych światów kulinarnych w postaci gofrów sprawiło, że jak wiem, że jadę do Zamościa, to od razu w mojej głowie rodzi się taka podstawowa myśl. Tylko Przemek nie jedz tam gofrów, bo są obrzydliwe. Z puszką, ze śmietaną z puszki i z gumowatym jakimś nie nadającym się do jedzenia ciastem. Masz w swojej głowie taką destynację, która sprawia, że uruchamia ci się 8 takich czerwonych kontrolek. Tego nie, tego nie, tego nie, tamtego nie?
1: Jestem akurat taką osobą, która stara się pozytywy szukać we wszystkim, więc nawet jak ktoś jakiegoś kraju nie poleca, to staram się tam znaleźć takie perełki, żeby po prostu odkryć tam coś fajnego. Natomiast jak ty mówisz o tych swoich kulinarnych przebojach, to historia, która mi się przypomina w Tajlandii i w ogóle w Azji, jest taki owoc jak durian. To jest najbardziej śmierdzący owoc na świecie i w ogóle są w wielu hotelach czy w samolotach zakazy, żeby jeść w ogóle ten owoc. I faktycznie ja z racji tego, że lubię próbować rzeczy, spróbowałam go. No, smakował średnio, tak to nazwijmy, i później w ogóle miałam problem, co z nim zrobić, gdzie go wyrzucić. Ja czułam się, jakby miała co najmniej jakiś, nie wiem, niewybuch w ręku. Więc a propos takich kulinarnych ciekawostek, natomiast kurczę, no ja nie mam takiego kraju, który bym odradzała. Każdy ma jakieś tam swoje plusy, minusy, no nie wiem, Bali na przykład jest dosyć turystyczny, ale z kolei te pola ryżowe, ten klimat taki duchowy, jogowy, medytacyjny jest fajny. No w Tajlandii też jest coraz bardziej turystycznie, ale z kolei ludzie są przemili, kuchnia jest przepyszna, tam to w ogóle jest w ogóle bardzo prosty kierunek moim zdaniem na pierwszą podróż, to jest właśnie Tajlandia, więc takich rozczarowań jakichś podróżniczych czy czerwonych lampek to nie mam.
0: Słuchaj, kończąc naszą pierwszą część rozmowy, bo za chwilę będziesz miała bardzo trudne pytanie według moich rozmówców, ale żeby zakończyć tą pierwszą część rozmowy, my jako Polacy, jako Europejczycy jesteśmy na równi, otwarci, przyjaźni, uśmiechnięci jak ludzie z krajów azjatyckich, no może z wyjątkiem Japończyków, bo oni się generalnie jak uśmiechają, to znaczy, że coś jest nie tak, ale jak to jest właśnie z Tajlandią, Bali? My jesteśmy tak samo żywiołowym, fajnym, otwartym narodem, czy chcieć na mniejszym porównaniu jesteśmy jak, no nie wiem, Skandynawowie, tak? Że powściągliwi, wiecznie zamyśleni i bez jakiejś takiej życiowej radości.
1: Myślę, że gdzieś jesteśmy pośrodku i mówiąc dyplomatycznie, myślę, że od Azjatów moglibyśmy się naprawdę dużo nauczyć, ale to nie jest wbrew pozorom jakoś bardzo nasza wina. Moim zdaniem to jest w dużej kwestii po prostu słońce. Filipińczycy na przykład, też byłam na Filipinach, jest to uznawane za jeden z najbardziej uśmiechniętych i radosnych narodów na świecie, ale kiedy tam prawie cały rok jest słońce, czy też jakby w Tajlandii, która zwana jest krainą uśmiechu, jest po prostu prościej, tak jak my wracamy do tej szarej zimy, krótkich dni, gdzie ludzie zamiast uśmiechów pokazują, jakby owinięci są szalikami, to siłą rzeczy faktycznie myślę, że moglibyśmy się od Azjatów wiele nauczyć pod tym względem. I faktycznie trochę to czuję po powrocie z Azji, zimą jak wracam, że ci ludzie nie są aż tak radośni, ale jak przychodzi wiosna, to jest dużo lepiej.
0: No i tego się trzymajmy, kończąc tą pierwszą część rozmowy. A to trudne pytanie, o którym ci mówiłem, zawsze pojawia się w tym programie właśnie w tym momencie i proszę swojego gościa, żeby zaproponował, czego nasi słuchacze teraz posłuchają. No w twoim przypadku obawiam się, że będzie jakaś to podróżnicza pieśń, czy może masz jakąś inną ulubioną?
1: Ojeju, nie przygotowałam się z tego, ale niech będzie, że może nie lokalną patriotką, ale ja bardzo lubię polską muzykę, więc niech będzie to Sanach, Kolońska i Szlugi.
0: To teraz zostawiamy Państwa Sana, a po tej przerwie muzycznej wrócimy o bardzo karkołomne pytania dotyczące tego, czy podróż może być pierwszym powodem do rozwodu. Dlaczego tak może być?

0: Wracamy do drugiej części rozmowy z fanatyczką podróży, zwłaszcza do krajów azjatyckich. Marta, powiedz mi jedną rzecz. Czy podróż, a właściwie to, co jest przed podróżą, słynne pakowanie, może być powodem do rozwodu? Bo faceci to jest prosty konstrukt psychologiczny, tak? Parafrazując pewien kabaret, pakowanie u faceta wygląda tak. Jedna para slipek, przód, tył, lewa, prawa, tak, i mamy 4 dni z głowy. Natomiast kobieta, nawet jeżeli jedzie na jeden dzień do swojego rodzinnego domu, który opuściła kilkanaście czy kilka lat temu, pakuje 7 walizek, 4 plecaki, 8 toreb i jeszcze 2 reklamówki z Biedronki. Jak to jest z tymi relacjami żona-mąż w kwestii pakowania się przed podróżą, zwłaszcza na drugi koniec świata?
1: To ja akurat jestem wyjątkiem od reguły, dlatego że my od zawsze podróżowaliśmy z bagażem podręcznym, nawet właśnie do tej Azji. Staraliśmy się tak pakować, żeby nie brać walizek. My w ogóle walizek nie używamy, tylko plecaki. Natomiast faktycznie, czy to może być powód do rozwodu, mimo że ja umiem się pakować, choć nie lubię, to moje pakowanie wygląda tak, że ja czasami już nawet tydzień wcześniej sobie robię pranie, układam rzeczy moje, rzeczy córki, żeby wiedzieć, co dokupić, co...

0: czego nam brakuje, jakąś listę kosmetyków, apteczki i tak dalej. Natomiast mój mąż pakuje się pół godziny po tym, jak mieliśmy wyjść z domu. To jest wręcz aż groteskowe, bo ile razy bym mu nie przypominała, żeby on się spakował wcześniej, to i tak robi to na ostatnią chwilę, ale co ciekawe, jemu nigdy nic w tej podróży nie brakuje. Ja natomiast zawsze zaczynam wcześniej, bo zależy mi na optymalizacji tych rzeczy, żeby nie brać tych przydasi i naprawdę każdą rzecz po prostu analizuję, czy to będzie można założyć do tego, czy ja tą rzecz kupię w danym kraju, chociażby, nie wiem, preparat na komary, czy preparat na opalanie, więc każdy z nas pakuje się oddzielnie, ale mimo wszystko jest to temat, który potrafi poróżnić.
1: Ale jednak można znaleźć konsensus, bo nazwisko panieńskie masz zdecydowanie inne niż obecne. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo my jesteśmy jako naród pragmatyczni po części. W dużej mierze jesteśmy spontaniczni, ale jesteśmy też pragmatykami. I nasz podróżniczy pragmatyzm skłania do tego, żeby przewidzieć wszystko, co jest tylko możliwe na danej destynacji, przygotować się na wszystkie możliwe warianty. Czyli na przykład wrzucimy sobie jeszcze do torby czy tam torebki suknię wieczorową, bo a nuż sobie pójdziemy na romantyczną kolację gdzieś tam w hotelu czy do jakiejś fajnej restauracji. Ma to sens, czy te podróże, które mają nas cieszyć, radować, powinny być totalnie na spontanie, czyli otwieramy sobie plecak, pakujemy niezbędne minimum, bo przecież i w Azji, i w Afryce, i w Ameryce wszędzie można kupić t-shirt, spodnie, buty, nie wiem, klapki Kuboty na przykład, no nie wiem, czy na świecie występują, bo to jest typowo polski produkt turystyczny. Czy ten spontan jest bardziej uzasadniony, czy lepiej być tym właśnie pragmatycznym, jak Niemiec, że wszystko musi być równiutko poukładane, jeszcze nawet uprasowane do torby?
0: Myślę, że to bardzo dużo zależy od stylu podróżowania, bo jeśli ktoś jedzie na all inclusive i 2 tygodnie spędza w jednym miejscu i przemieszcza się tylko raz z lotniska do hotelu i dla jego komfortu psychicznego, jeśli on czuje, że musi wziąć pół domu, no to niech go bierze, bo na koniec dnia chodzi o to, żebyśmy my czuli się komfortowo. Dla mnie komfortowo jest, kiedy biorę minimum, dlatego że jak sobie myślę, że później na tych łódkach, na tych promach, samolotach, lotach wewnętrznych będę musiała pakować się, zmieniać miejsca, no to po prostu wiem, że potrzebuję jak najmniej. Ale wiem, że jest spora grupa ludzi, która potrzebuje wziąć więcej, choćby apteczkę czy kosmetyczkę wielkości mojego plecaka, po to, żeby się nie stresować. I to też jest okej, nic na siłę, myślę. Warto na pewno przed wyjazdem zrobić taki research i zobaczyć, co my w danym kraju dostaniemy, co nie. W przypadku niemowląt to pewnie jest bardziej skomplikowany temat, który też przerabiałam, jeśli ktoś karmi, nie wiem, mlekiem modyfikowanym, czy dziecko używa smoczka, no to takie rzeczy faktycznie nie są aż tak łatwo dostępne wszędzie, na jakiejś tam, powiedzmy, tajskiej wyspie małej, więc to faktycznie można bardziej przemyśleć, ale takie podstawowe produkty to znajdzie się wszędzie. My też mieliśmy różne historie, różne przygody też i jak byliśmy w Tajlandii, to byliśmy z córką w szpitalu, tam też służba zdrowia jest naprawdę na wysokim poziomie, super się nami zaopiekowali, leki też są dostępne, więc mnóstwo jest takich stereotypów, ludzie się boją, ale nie taki diabeł straszny.
1: Diabeł może nie jest straszny, ale służby celne na lotniskach czy w portach już bywają. Jakiś czas temu czysto teoretycznie wszedłem sobie na stronę MSZ-u, żeby poczytać pewne rekomendacje, czy czego nie należałoby robić na niektórych destynacjach. Zaskoczyło mnie to, że lista rzeczy zakazanych, niewłaściwych i tych, z których powinniśmy zrezygnować, jeżeli wybieramy się do krajów arabskich, jest 5-krotnie dłuższa niż te na przykład do krajów azjatyckich. Wybierając się w podróż, studiujesz całą stertę wszelkiego rodzaju publikacji, co można, czego nie można. Czy wyrobiłaś już w sobie, czy wyrobiliście w sobie taki nawyk, że to wasze niezbędne minimum absolutnie nie zakończy się taką nieprzyjemną rozmową z panem, z celnikiem?
0: Raczej to drugie, nie bierzemy jakichś wyjątkowych rzeczy, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie tutaj służb celnych. W drodze powrotnej może być ciężej faktycznie. My nie mamy złych doświadczeń, ale jakieś, nie wiem, muszelki, koralowce, jakieś takie odzwierzęce rzeczy, jakieś coś

0: nie wiem, z jakiegoś szkła, co wydaje się na pierwszy rzut oka niepozorne, jako taka pamiątka zwykła z podróży, a faktycznie może się zdarzyć, że mogą być kłopoty. Znam historię tak znajomych, którzy dostali, gdzieś to chyba było w Kanadzie w ogóle, dostali jakąś łuskę wojenną i przeleciała z nimi kawał świata. Oni byli, zdaje się, wtedy w podróży dookoła świata, ale gdzieś w którymś kraju faktycznie ktoś się tego przyczepił, ktoś to zauważył i mieli naprawdę duże problemy na policji. Jakoś to się udało uratować, ale zwłaszcza myślę w drodze powrotnej warto na to zwrócić uwagę, czy ewentualnie jakieś leki, ale to też nie są standardowe leki. Może jak ktoś ma jakieś silniejsze, może jakieś takie psychotropowe, coś w tym stylu, to jakieś takie substancje pewnie warto przeanalizować, bo w niektórych krajach myślę, że to mógłby być problem.
1: Najgłupsza rzecz, jaką przywieźliście z podróży, bo różne rzeczy z urlopu się przywozi, tak? Kamyczki, muszelki z plaży, jeżeli się jedzie z dzieckiem, to jest rzecz absolutnie normalna. Jakiś tam kawał badyla, który się z bieszczadzkiego lasu wyciągnie, bo fajnie się nim podpierało i odruchowo się to wrzuca do bagażnika. Też się zdarza, przynajmniej mi. A z takich egzotycznych podróży coś najbardziej absurdalnego na poziomie, nie wiem, paska markowej firmy z Turcji?
0: Kurczę, myślę sobie chyba nie, bo jestem bardzo praktyczna. Te prezenty, które ostatnio przywieźliśmy, to były takie prezenty bardzo praktyczne, pozwalające poczuć klimat miejsca, typu olejki do włosów właśnie z Tajlandii, kawa, błyszczyki kokosowe, takie rzeczy, więc nie. Ale jak tak mówisz o tym pasku z Turcji, to jak byliśmy, bo będąc teraz w Tajlandii, zrobiliśmy sobie też tygodniową wycieczkę do Malezji i ja standardowo zgubiłam okulary w sezonie około 5 par gubię, więc to było już trzecie w Tajlandii i w Malezji. Po prostu w trakcie wycieczki mówię, no muszę kupić sobie okulary przeciwsłoneczne, bo bez nich nic nie widzę, ale do wyboru było tylko Gucci, Chanel, Louis Vuitton, wszystkie po 15 zł z wielkim logo, no i po prostu nie miałam wyjścia, wzięłam te z najmniejszym, ale tak, mam gdzieś jeszcze takie czarne okulary Louis Vuitton za 15 zł, więc to taka nieplanowana pamiątka z podróży.
1: Podobnie jak bujna fryzura w przypadku mężczyzn wracających z Turcji, prawda? Jest taka nawet anegdota. Weszłaś na płaszczyznę środków finansowych. Usłyszałem wielokrotnie, że podróżowanie za granicę jest absurdalnie drogie. Osobiście się z tym absolutnie nie zgadzam, bo wiem, jakie stawki są w Kołobrzegu, w Zakopanem i w kilku innych miastach w Polsce. To faktycznie jest tak, że ta Azja wydaje się taka droga, bo ja rozumiem, że najdroższe w tym wszystkim są loty.
0: Dokładnie tak jak mówisz. Azja moim zdaniem to jest jeden z tańszych kierunków. Wiadomo, że zależy dużo od krajów. Faktycznie ten próg wejścia jest duży, bo te loty to w dzisiejszych czasach są jeszcze droższe niż kiedyś. Natomiast jakby przeanalizować sobie te 2 miesiące w Tajlandii łącznie z lotami, porównując do jakiegoś europejskiego kierunku, to i tak myślę, że jest się na plusie. No my kiedyś też podróżowaliśmy bardziej, jeszcze bardziej budżetowo, backpackersko. Teraz mające dziecko, wiadomo, więcej wygody, ale wciąż to są rozsądne pieniądze, no na miejscu chociażby jedzenie. Naprawdę tam w Tajlandii do 10 zł można sobie zjeść wypasiony obiad. Jak ktoś się nie boi street foodu, a my tam się głównie stołujemy, bo jedzenie jest najpyszniejsze, dużo lokalsów tam je i ktoś jest otwarty, to naprawdę można w dobrej cenie spędzić pobyt. No i też jest bardzo duży przedział. Są backpackerskie, budżetowe noclegi za 50 zł od osoby i to gdzieś w domku na plaży, a są takie i za 500. Ja też mogę dodać, że to jak ja dodatkowo realizuję te swoje marzenia podróżnicze, to też z racji tego, że jestem twórczynią internetową, też prowadzę ten profil swój na Instagramie pełną parą, to też współpracuję z różnymi hotelami na całym świecie. W Tajlandii tych współprac mam dużo i też takie hotele 5- czy 4-gwiazdkowe nawet mogę sobie zwiedzać jako content creator, tak to nazwijmy, że po prostu robię relacje, zdjęcia dla tych hoteli i to też jest jakaś tam optymalizacja kosztowa w trakcie naszego wyjazdu.
1: Oferują teraz coraz częściej lotniska, czy właściwie nawet nie lotniska, a linie lotnicze, możliwość podróży za równowartość, moje pokolenie będzie wiedziało, o czym mówię, biletu do

0: nie wiem, Wierzchowin PKS-em, bo są to naprawdę no, diabelsko niskie środki, jeżeli chodzi o podróże lotnicze, nie wiem, do Mediolanu, Włoch, Rzymu, zawężam trochę, nie wiem, do Barcelony.
1: Jestem Watykan, więc w sumie wiesz.
0: Tak jest.
1: Można się pokusić.
0: Zwłaszcza w obecnym czasie Watykan jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Ale czy takie podróże weekendowe, niektórzy to chyba nazywają city zone, nie wiem dlaczego.
1: City breaki.
0: Tak,
1: city zone, nawet nie słyszałam, ale
0: city breaki, tak. To dobra opcja do tego, żeby zacząć swoją przygodę ze spontanicznymi podróżami, które z czasem przerodzą się w coś poważniejszego?
1: Zdecydowanie tak. Tak jak mówisz, teraz można fajne bilety w fajnych cenach upolować. Jakoś tak pierwsze na myśl przychodzą mi Włochy, bo chociażby Bergamo to nie jest naprawdę wyzwaniem do 200 zł znaleźć bilety w obie strony i z bagażem podręcznym. To też jest fajne, no bo lecąc na krótko też myślę, że bez problemu większość osób spakuje się w bagaż podręczny, więc to też optymalizuje koszty i to jest super pomysł, żeby zacząć, no zwłaszcza jak ktoś pracuje na etat, tak jak ja, no to fajna opcja, żeby sobie wylecieć w piątek po pracy i wrócić w niedzielę wieczorem. Ja też często z takich opcji korzystam. Też takim, myślę, niedocenionym kierunkiem, który ostatnio odkryłam budżetowym, jeśli chodzi o bilety, jest Ryga. Za 150 zł zdaje się kupiłam tam bilety w obie strony i to też była weekendowa wycieczka, więc też polecam, można sobie podjechać nad Bałtyk, 2 zł chyba kosztuje tam bilet z centrum i też fajnie spędzić czas.
0: Chciałbym, żeby takie pieniądze w Ustce się płaciło za podróżowanie po samej Ustce.
1: No właśnie.
0: Marta, była Sana, to co teraz?
1: Znowu pytanie o piosenkę. O mamo!
0: Nikt nie mówił, że będzie lekko.
1: Nikt nie mówił, że będzie lekko. Może niech będzie Kwiat jabłoni, ale tytułu nie powiem. Ty mi coś podpowiedz.
0: To teraz zostawiamy Państwa z Kwiatem jabłoni. Moim zdaniem bardzo eksportowym produktem Polski, chociaż niedocenionym przez wielu, ale cieszę się, że Marta Kwiat jabłoni wywołała. A po kwiecie jabłoni wrócimy do kwiatu polskiej młodzieży, która sobie podróżuje po świecie, chociaż pewnie jeszcze tego nie będzie pamiętała, ale to po przerwie.
2: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: I wracamy do rozmowy z Martą. Powiedz mi, czy ty masz nerwy ze stali, czy absolutny brak sumienia, że maleńkie dziecko spakowaliście prawie jak swój plecak podręczny i pojechaliście na drugi koniec świata, bo dla wielu osób podróżowanie, dopóki dziecko nie skończy 10-11 roku życia, absolutnie wychodzi poza jakiekolwiek granice zdrowego rozsądku.
1: Powiem szczerze, podróże zawsze były tak ważnym elementem naszego życia, że to było po prostu naturalne, że jak Amelia się urodziła, to po prostu jedzie z nami. Cóż innego mogłabym ją zrobić? Mogłabym ją zostawić z dziadkami i wtedy by było, że jesteśmy wyrodnymi rodzicami, bo podróżujemy sami. Z drugiej strony, biorąc ją ze sobą, też pewnie słyszeliśmy, że o matko, tak małe dziecko ciągnął na drugi koniec świata. Ona była pierwszy raz w podróży, kiedy miała 4 miesiące i byliśmy w Grecji, więc to po prostu jest nasz naturalny styl życia. Jak ktoś przed dziećmi dużo podróżował, to myślę, że jest duża szansa, że będzie to kontynuował. Jeśli ktoś wcześniej tego nie robił, to nie będzie robił tego z dziećmi, a wbrew pozorom podróże z niemowlakiem są dużo prostsze. Kiedy on jeszcze nie umie chodzić, nie? Próbuje skoczyć do basenu na główkę. Kiedy jeszcze nie ma ludzi, mamo, kup mi to, tamto, pójdźmy tu i tam, bo jeszcze nie potrafi mówić. Kiedy żywi się też tylko mlekiem, więc te pierwsze miesiące jest naprawdę moim zdaniem dużo prościej niż teraz z taką 4-latką. Pod wieloma względami jest to większe wyzwanie, więcej czasu na placach zabaw, hotele też wybieramy z jakimś aquaparkiem czy z jakąś salą zabaw, ale naprawdę też jak ktoś pierwszy raz spróbuje, to myślę, że przepadnie. I też to nie jest tak, że podróże z dziećmi to są takie typowe wakacje, bo są wakacje pod tym kątem, że nie trzeba pracować, nie trzeba, nie wiem, prać, gotować i tak dalej, ale wciąż nie trzeba chodzić do pracy, więc mimo, że to są wakacje takie, gdzie wciąż poniekąd pracujemy, opiekując się dzieckiem, to mamy mniej dodatkowych obowiązków, więc ja zawsze polecam. Łatwiej jest opiekować się dzieckiem po prostu pod palmą, nad wodą, niż w domu, zwłaszcza zimą, tak? Kiedy nie ma tyle okazji, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu.
0: Wiesz co, lata temu mój kolega, no jeszcze wtedy chodziliśmy do szkoły średniej, nie boję się użyć tego słowa, pożyczał dziecko od swojej siostry, żeby iść z nim na plac zabaw, bo wtedy stawał się takim centrum uwagi wszystkich dookoła, no chodziło jemu głównie o płeć piękną. Czy podróżowanie z dzieckiem też jest trochę takim wabikiem na ludzką uprzejmość, że jak ktoś zobaczy, że jesteście z małym szkrabem, czy to niemowlaczkiem, czy już tą jakże dojrzałą 4-latką, to jest też trochę łatwiej na lotnisku, w autobusie, na promie, gdziekolwiek?
1: Zdecydowanie tak. Ludzie są naprawdę mega przyjaźni, mega uprzejmi. No w Tajlandii to tyle, ile ona się tam po prostu nadostawała prezentów, jakichś bananów, słodyczy, gdzie nie byliśmy, to każdy chciał robić sobie zdjęcie, brać na ręce. Ludzie są naprawdę bardzo uprzejmi. Im młodsze dziecko, tym w ogóle jeszcze bardziej. Wszędzie i przepuszczają, i pomagają, i z wózkiem, i obsługa na lotnisku. Także naprawdę nigdy się nie spotkaliśmy z jakimiś negatywnymi uwagami. Też wiem, że dużo rodziców się boi w samolocie, na przykład, że moje dziecko zacznie płakać i jak ludzie będą się na mnie patrzeć. Też no, zdarzało się, że Amelia gdzieś tam płakała, chociaż dobrze wspominamy naprawdę loty, to dopóki rodzic robi wszystko, żeby to dziecko uspokoić, zająć się nim, a nie po prostu ma olewa temat i prosi o drinka stewardesę, to do tego czasu naprawdę bardzo tolerancyjni są współpasażerowie. Wiadomo, że trzeba tak starać się tym zarządzić, żeby komuś nie uprzykrzać życia, ale też obalam te mity i te lęki, że po prostu jak dziecko zapłacze, to nagle pół samolotu mówi o jej wyrodni rodzice. Zawsze można sobie założyć słuchawki, a z dzieckiem zawsze można pójść, co też polecam, na przykład na koniec samolotu, żeby je wyciszyć, czy nawet schować się do łazienki na chwilę i jakoś pójdzie.
0: Ale to gdzie wtedy te wakacje, tak? Bo

0: No właśnie, wiele osób to powiedziałaś o tym, tak, o tych wyrodnych rodzicach. Zostawia dzieci nawet nie tylko u dziadków czy u bliskiej rodziny, ale wiem, że w mieście stołecznym Warszawa, bardzo progresywnym, są specjalne hotele dla dzieci, gdzie przyjmuje się takie maluchy, bo rodzice jadą sobie na jakieś egzotyczne wakacje i chcą, nie wiem, przeżyć drugi miesiąc miodowy. No, nie przyszło wam nigdy do głowy...
1: O, ciekawe. To ciekawe, muszę to sprawdzić. Powiem szczerze, że nie słyszałam o czymś takim. Nie, chyba po prostu na takie dłuższe wyjazdy bez dziecka, tego mojego jeszcze takiego małego, nie czerpałabym radości, bo owszem, były wyjazdy bez Amelki, albo też jak zostawała z moim mężem w Grecji, byłam na przykład 4 dni czy gdzieś z koleżankami, no w tej Rydze byłam też ze znajomą, ale nie, no na tak na dłużej w obcych rękach to nie zdecydowałabym się. Ale różne potrzeby mają ludzie. Ja wychodzę z założenia, że szczęśliwe dziecko, że szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko, jeśli ktoś naprawdę tego potrzebuje, choćby dla swojego zdrowia psychicznego, a jestem w stanie uwierzyć, że można mieć dość po prostu siedząc cały czas z dzieckiem, to ile mu się nie dzieje krzywda, jest w jakimś zaopiekowanym i sprawdzonym miejscu, no to czemu nie, ale no jestem trochę zaskoczona. Słyszałam o takich hotelach dla psów, moi znajomi korzystają, mówią, że to jest w ogóle droższe są hotele niż dla dorosłych, ludzi. Że zostawiają tak na tydzień jak gdzieś lecą, a takich nie, ale sprawdzę. Póki co testowaliśmy tylko nocowanki w przedszkolu.
0: Ale to tylko chyba 3 czy 4 lata taka informacja do mnie dotarło o takich ośrodkach. Słuchaj, powiedz mi jedną rzecz, bo podróże kształcą, to jest rzecz, która jest arcy poprawna i taka powinna być. Ty wywodzisz się z miasta, które w swojej długiej historii było w pewnym momencie miastem bardzo tolerancyjnym, gdzie żyło obok siebie wiele kultur, narodowości, religii. Wszyscy żyli w pewnej symbiozie. Dzisiaj świat, a zwłaszcza Polska, się nieco spolaryzowała. Dzisiaj o wielu rzeczach mówimy inny i rozumiemy, może nie wszyscy, ale w takim pewnym uproszczeniu, że inny znaczy gorszy. Czy ciebie to podróżowanie nauczyło większej tolerancji do ludzi, do tej inności, ale w takim bardzo obiektywnym znaczeniu, do różnic kulturowych, religijnych? Czy po prostu od zawsze byłaś tolerancyjną osobą i to, że nie wiem, w jednej części świata witamy się takim szorstkim dzień dobry, a w drugiej części świata nawet jeżeli się absolutnie nie znamy i widzimy się pierwszy raz w życiu, to się rzucamy sobie w ramiona na przysłowiowego niedźwiedzia i się tak witamy. Właśnie to podróżowanie cię tego nauczyło?
1: Ja raczej byłam od zawsze tolerancyjna, z tego co pamiętam. Natomiast podróże na pewno to, czego mnie nauczyły, to doceniania tego, co my mamy i że w ogóle w Polsce naprawdę żyje się całkiem dobrze, bo no, różne są historie, różne są obrazki w różnych krajach, też sporo bezdomności, co widać w większych miastach, w Manili, na Filipinach na przykład, czy też w Bangkoku, w Tajlandii, czy warunki, w jakich czasami ludzie mieszkają, to naprawdę człowiek bardzo docenia to, co ma w Polsce i też pozycję kobiet, bo też zdarzały się sytuacje, gdzie byliśmy gdzieś w podróży i na przykład byliśmy u jakiegoś tam gospodarza domu, a kobieta nie, i on siedział z nami przy stole, a kobieta nie, tak? I to było no, po prostu tak kulturowo ukształtowane. Ciężkie do zrozumienia, no ale też jako turyści do pewnych reguł musimy się dostosować i nie wprowadzać swoich jakichś tam rządów, więc pod tym kątem tak. I myślę, że Amelia też jest dużo bardziej otwarta, choćby jeśli chodzi o kolor skóry, coś co widać na pierwszy rzut oka, ją to nie dziwi, tak, że w Polsce zobaczy kogoś o innym kolorze skóry, bo wiadomo, że dzieci nie mają złych intencji, jak kogoś pokażą palcem, bo zobaczą na ulicy, tylko po prostu jest coś dla nich to nowego. Amelia już jest do tego przyzwyczajona po prostu, że są ludzie, którzy wyglądają różnie i też mówią różnie. I też myślę, że zmotywowana do nauki języków, co ostatnio mnie szalenie zaskoczyło, no bo tak jak mówiłam, w marcu skończyła 4 lata i jak w Tajlandii mieszkaliśmy przez jakiś czas na Koh Phangan, jedna z naszych ulubionych wysp, i koło nas w bungalowie mieszkała tajska rodzina i był tam 4-latek Paddy, z którym ona się strasznie zakumplowała przez ten tydzień. On świetnie mówił po angielsku, gdzieś chyba umiał z przedszkola, bo jego rodzice z kolei po angielsku nie mówili i ja byłam w ogóle zaskoczona, że oni ze sobą rozmawiają po angielsku, że Amelia w ogóle zna jakieś takie słowa.

0: proste zdanie, bo ma w przedszkolu ten angielski, wiadomo, nie używa go na co dzień i po prostu z każdym dniem widziałam progres, więc naprawdę podróże kształcą i dorosłych, i dzieci. Także polecam. Już pominę te sensoryczne rzeczy, wiesz, piasek, jak jest się niemowlakiem i zabawę i to, jak mały człowiek doświadcza świata i przez to się rozwija.
1: Podróżowanie na leniucha przysłowiowego, czyli biuro podróży robi za mnie wszystko, ma jedną podstawową wadę, czyli pokazuje nam świat, do którego docieramy, takim, jaki jest w katalogach turystycznych. Wy podróżując na własną rękę widzicie ten prawdziwy świat. On się bardzo różni od tego, co sprzedają nam w folderach turystycznych biura podróży, bo ja wiem, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o Egipt. Może nie osobiście, ale mam przyjaciół, którzy bardzo często bywają w Egipcie właśnie tym prawdziwym, a nie tym, który widzimy w reklamach telewizyjnych czy w katalogach. Ta Azja, którą wy widzicie, mieszkając między tubylcami, mówiąc bardzo w pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby ktoś tutaj nie pomyślał sobie czegoś. Mhm. Mocno się to różni?
0: Moim zdaniem bardzo to się różni i to jest coś, co ja kocham najbardziej. Im bardziej lokalnie, tym lepiej. Właśnie tak jak opowiadam o tej wyspie, my tam lubimy jeździć i też zaszyć się w jakieś miejsce, gdzie jesteśmy koło ludzi. Najmniej w ogóle z Tajlandii lubię Phuket. Większość turystów tam jeździ i po prostu nie widzą Tajlandii. Widzą tylko kurort, widzą tłumy, imprezy. Ten street food też jest, ale nie taki. Myślę, że jak się w te mniej turystyczne miejsca pojedzie i się trochę z tymi Tajami pobędzie, to jest naprawdę zupełnie coś innego. Oni też nie są zmęczeni tą taką masową turystyką, więc ja zdecydowanie to polecam. Tak samo a propos tych różnic, co pokazuje biuro, jak jest naprawdę, to Albania też jest fajnym przykładem z takich bliższych kierunków. Jak z kimś rozmawiam i ktoś mówi, że Albania mu się nie podobała, to ja jestem na 99% pewna, że ten ktoś był w Durres. Ja bardzo lubię tego regionu, a 90% wyjazdów zorganizowanych all inclusive to jest właśnie tam. Jak my sobie byliśmy dwa razy w tamtym roku też na majówkę, zrobiliśmy sobie objazdówkę przez wybrzeże i w ogóle pozwiedzaliśmy całą Albanię. To jest tak cudowny i tak różnorodny kraj. Kultura, ludzie, widoki, czy jezioro Koman, też można sobie tą rzeką spłynąć. No mnóstwo fantastycznych miejsc, więc faktycznie, jeśli ktoś się ogranicza do kurortu, owszem, ma słońce, ma plaże, ale często odcina się od tego, jaki dany kraj jest naprawdę i to, co ma do zaoferowania.
1: Tak na zakończenie może przewrotne trochę pytanie, ale bo my się łączymy teraz przez wideorozmowę. Jesteś przedstawicielką, jeżeli chodzi o urodę Słowianki, czyli jasne oczy, jasne włosy, jasna karnacja. Nie czujesz się w jakikolwiek sposób zagrożona w krajach, gdzie to właśnie ty wyglądasz egzotycznie i jesteś rzadkością na ulicy, bo w pewnym momencie była taka narracja, jeżeli chodzi o podróżowanie, że właśnie jasnookie blondynki w krajach, czy to arabskich, czy to właśnie azjatyckich, czy w Afryce są bardzo mocno, może nie wytykane palcami, ale bardzo mocno rzucają się w oczy, przez co mogą się czuć niebezpiecznie. Czułaś się kiedykolwiek niebezpiecznie w podróży?
0: Nie mam takich jakichś złych doświadczeń. Ja większość też podróżuję z moim mężem, rodzinnie, czy też ze znajomymi, ale faktycznie pamiętam taką podróż, gdzie byłam w Jordanii, byłam z koleżanką i faktycznie trochę dało się to odczuć. Może nie tyle, że czuliśmy się niebezpiecznie, ale faktycznie ci mężczyźni zaczepiali. Myślę, że to nawet nie kwestia jakiegoś tam blond włosu, tylko po prostu, że widać, że ktoś jest nie stąd, jest turystką, czy nawet tam też ta rola kobiety, to jakby z drugiej strony patrząc, że jak gdzieś pytałyśmy o drogę i później tam dojechał do nas brat cioteczny, to na przykład mężczyźni, mimo że my pytałyśmy, nie odpowiadali nam, nie patrzyli na nas, tylko odpowiadali temu mojemu bratu. Więc to faktycznie jeden z tych krajów, gdzie poczułam to, że dwie samotne, powiedzmy tak, kobiety gdzieś tam są zauważane w jakimś stopniu, ale poza tym nie mam takich doświadczeń, żeby gdzieś czuć się niebezpiecznie.
1: I proszę Państwa, tym jakże optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Martą Karbowniczek, pełną parą, jednym słowem, jeżeli ktoś korzysta z social mediów, to właśnie w ten sposób może moją rozmówczynię dzisiejszą znaleźć. Nie lubisz

0: Polsce. A jak z tym twoim podróżowaniem w okresie, kiedy wszyscy w Polsce wyjeżdżają w lipcu na wakacje, to ty wtedy zostajesz w biurze i robisz robotę za tych wszystkich, którzy w zimie za ciebie pracują?
1: Można trochę tak powiedzieć. Kocham Polskę wiosną, latem. Myślę, że jest tutaj mnóstwo możliwości. Teraz ja się przeprowadziłam w ogóle na wieś rok temu i bardzo chętnie spędzam tutaj czas. Też mieszkam nad wodą, więc tak, w lipcu, sierpniu niech inni biorą urlopy po to, żebym ja w zimie mogła cieszyć się ciepełkiem.
0: A więc cieszmy się ciepełkiem podróży tej, która ma nam sprawiać radość, a nie być powodem zazdrości naszych sąsiadów. Marta Karbowniczek, jeszcze raz dzięki ci wielkie za spotkanie i pięknych, rzadkich destynacji ci życzę. Już gdzieś tak od listopada mniej więcej brzydka pogoda się zaczyna.
1: Bardzo dziękuję, Przemku, za rozmowę. Ja tobie życzę pięknych, górskich podróży, tak jak wspominałeś, które lubisz.
0: Już za nimi tęsknię. Dzięki, do usłyszenia.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
3: Chwalińska w finale tenisowego French Open. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Dziś wieczorem startuje Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Mamy to. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Chwalińska jest zresztą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Finał to będzie jej 10. mecz na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
4: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
3: Mówiła Chwalińska jeszcze przed dzisiejszym starciem ze Schneider, a w sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Teraz pracują tam śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Poszukiwania śmigłowca rozpoczęły się w nocy, po tym jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem. Mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
5: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny. Z zagranicy leciał na teren Małopolski. Tu właśnie na terenie powiatu limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
3: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli wrak śmigłowca. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział też budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego. Postument miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego. A do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Zmieniamy temat. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Potrwa 4 dni. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Z kolei jutro ogłos widowni i jury. Będą rywalizować artyści w ramach koncertu premiery. Jutro w całym kraju przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a we wschodniej połowie Polski także burza. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Wielkopolsce przez 18 na Pomorzu, 22 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
6: To 4 i 9 FM.

0: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.
1: Bonton Radio.